0: radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
1: Yes! Open, come on! Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: nas.
1: To jest Super FM.
2: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku. Chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było

0: wygranych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
1: Super FM. Pogoda.
2: Wietrznie dzisiaj w Szczecinie, dlatego że wiatr w porywach do 40 km na godzinę, 13 stopni po południu, teraz 7, jest chłodno. Czy będzie padać? Raczej nie. IMGW nie informuje o opadach deszczu. Dzisiaj raczej sucho. Jutro 14 stopni, jutro mają pojawiać się jakieś pojedyncze przejaśnienia i podobno w weekend, w sobotę i w niedzielę ma być cieplej, bo w sobotę nawet 18 stopni.
3: Dzień dobry, tu Super FM.
2: Kiedy czuję, że weekend jest za rogiem, to też czuję już mocne Bailando i o tym Bailando już teraz Enrique Iglesias w Super FM. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 6. Bartek Czetowicz, za

Kuba i Kuba, czyli Stygnie Lato w Super FM. Fajni goście, to są fajni goście i to jeszcze z naszego województwa. A swój sukces rozpoczynali tak naprawdę podczas szczecińskiego festiwalu Garaże. Kuba i Kuba właśnie. Także piękna jest to historia. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry. Teraz jeszcze spokojnie na ulicach miasta, ale przecież regularnie będziemy sprawdzać sytuację właśnie w Szczecinie, na obrzeżach i w centrum, w pomocy drogowej. Pierwszy serwis dla kierowców o godzinie 6.40. Chyba też przeszliśmy przez te najtrudniejsze dni, jeżeli chodzi o opady deszczu. Dzisiaj mogą pojawiać się sporadycznie. Jutro już raczej tak na 100% padać nie powinno. No a w weekend to podobno nawet ma być ciepło i słonecznie. Trzymamy mocno za to kciuki. O tym też będziemy mówić dzisiaj. Spokojnie, mamy dużo czasu, dużo przestrzeni. Jesteśmy razem do godziny 9.00.

18 minut po godzinie 6. Witam serdecznie, dzień dobry, tutaj Super FM. Ja nazywam się Bartek Czatowicz, no i oczywiście nasza poranna audycja pod tytułem Dzień dobry, tu Super FM. Tak, i jesteśmy od rana razem i słuchamy muzyki, ale też przeglądam dla was szczeciński internet, ale także podaję wam najważniejsze informacje. I tak się składa, że dzisiaj rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych w naszym mieście na rok szkolny 26-27. Tegoroczna rekrutacja odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, zresztą jak te w poprzednich latach także. Dlatego warto po prostu w sieci znaleźć wszystkie szczegóły. Można wszystkie wnioski złożyć elektronicznie. Tam uczniowie w internecie znajdą też ofertę poszczególnych szkół, zasady, harmonogram tego postępowania rekrutacyjnego. Wszystko jest w komputerze, smartfonie, na tablecie. Także w ogóle nie trzeba wychodzić z domu, żeby poznać te szczegóły, do czego was, rodziców, serdecznie zachęcam, bo właśnie nabór do szkół ponadpodstawowych w Szczecinie rozpoczyna się dzisiaj.

0: Czas, pora powiedzieć wam, jaka będzie pogoda w czwartek i w piątek. Prognoza pogody za chwilę.
1: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
2: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Teraz termometry pokazują 7 stopni, będzie więcej, bo 13. Dzisiaj podobno ma nie padać, ale będzie wietrznie. Warto się ciepło ubrać. Jutro 14 stopni i z przejaśnieniami.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: Minęła godzina 6.30. Dobrze, że jesteśmy razem. Informacje dla kierowców, wiadomości z naszego miasta. One już za chwilę.
3: Dzień dobry, tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Można powiedzieć, że teraz na ulicach Szczecina luzik, jest dobrze, przejezdnie, utrudnień nie ma, oczywiście nie ma długich kolejek, także myślę, że nie ma się czego obawiać. Oczywiście jest jeszcze wcześnie, ta sytuacja może się zmienić. Wczoraj na przykład spore były utrudnienia rano około godziny 8 i my będziemy Wam przypominać o tym, będziemy mówić o tej bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina, dlatego po prostu bądźcie razem z nami, razem z Radiem Super FM. Jeżeli tylko są kolizje, korki, utrudnienia, piszcie na Messengerze, dajcie znać. My szybko te informacje przekażemy innym kierowcom.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz w sercu.

Tu tak naprawdę brakuje nam już tylko słońca. Gdyby było słonecznie, to można by było powiedzieć, że to jest poranek idealny. Za 14 minut będzie godzina 7, a wy słuchacie radia Super FM w Szczecinie. Mieszkańcy Podjuch wyjdą na ulicę, szykują protest przeciwko nielegalnej budowie bazy paliw. Ten protest zaplanowany jest na jutro, na 8 dzień maja. Ten protest będzie miał formę przemarszu przez osiedle. Zgromadzenie jest zgłoszone i będzie ochraniane przez policję. Startują o godzinie 17 ze skrzyżowania ulic Szklanej i Metalowej. Mieszkańcy Podjuch chcą, aby w ten sposób jeszcze głośniej wybrzmiały ich żądania dotyczące rozbiórki zbiorników budowanych przy ulicy Szklanej nad Regalicą. Dlatego jutro w okolicach godziny 17 na Szklanej, Metalowej między innymi, można spodziewać się utrudnień.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.
2: Za 6 minut będzie 7.

0: Ostatnie dwie minuty zostały do godziny 7:00. Przed nami serwis informacyjny na antenie radia Super FM. Napis: Szczecin na Łasztowni się rozpada, niszczeje. Dwójka nastolatków terroryzowała mieszkańców, napadali z pałką teleskopową i imitacją broni palnej. Między innymi takie tematy podejmiemy po godzinie 7:00. Dzieje się w Szczecinie, no czasami to aż za grubo. I o tym właśnie będziemy mówić już po wiadomościach.
1: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.

0: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
1: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
3: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
4: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
3: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
5: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
6: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy posłuszni.
3: Maseczki wróciły do łask.
6: No niestety, trzeba.
3: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne Black Hawki.
1: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
7: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
8: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
1: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie

0: co bardziej intensywny po południu, taki w porywach do 40 km na godzinę, natomiast na pewno trzeba założyć coś ciepłego pod szyję, tacy, jak to, moja mama nazywała to rozgogoleni, nie wolno wychodzić takim rozgogolonym na zewnątrz, czyli takim, no, rozebranym w takim sensie, żeby coś założyć pod szyję, żeby się nie przeziębić. Nawet 14 stopni dzisiaj po południu, to w czwartek, jeżeli chodzi o piątek, jutro także 14-15 stopni, jutro też będzie wiać, ale jutro będzie więcej przejaśnień.
1: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Rozgogoleni, no właśnie przypominam sobie takie niektóre sformułowania jeszcze z dzieciństwa. Dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7, słuchacie radia Super FM, między innymi Maneskin, Tom Morello, to już za chwilę, czyli piosenka pod tytułem Gossip, Cher także wystąpi przed wami w tej godzinie, Bob Sinclair, Męskie Granie Orkiestra, Matt Con, Ray Dalton, no mógłbym mówić i mówić i mówić, co utwór to hit, a rozpoczynamy właśnie od Toma Morello i grupy Maneskin już teraz, czyli Gossip. Jeżeli są utrudnienia, korki, dzwońcie 912455 albo piszcie na Messengerze. Słuchamy muzyki i mówimy o Szczecinie.

piosenka z cyklu Stare, ale jare. Share If I Could Turn Back Time w Super FM. 11 minut po godzinie 7. Cześć. Jedna z najpopularniejszych instalacji miejskich do remontu. Z niepokojem patrzę na jej aktualny stan, komentuje miejski radny Przemysław Słowik. I właśnie on udostępnił zdjęcia. Białe litery pokryte rdzą, stalowe elementy ulegają korozji, a z ławek poodpadały drewniane fragmenty. Napis Szczecin na łasztowni wymaga naprawy. No i nie wygląda dobrze, mówiąc szczerze. Tutaj jest potrzebna interwencja, jest potrzebny remont, bo sezon w zasadzie się już rozpoczyna. No i jeżeli tak ma wyglądać wizytówka naszego miasta, to chyba niezbyt dobrze. Raczej powinniśmy ją odpowiednio przygotować. Czy chętni turyści będą aż tak bardzo, żeby z takim napisem Szczecin robić sobie zdjęcia? Nie wydaje mi się.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Szybki rzut oka na sytuację na ulicach naszego miasta. Oczywiście kierowców samochodów przybywa, na przykład na ulicy Ku Słońcu przed rondem Gierosa, także tam już pierwsze kolejki na Gumieńcach. Coraz więcej aut także na Moście Długim czy na trasie zamkowej, ale jeszcze nie ma co narzekać. Węzeł Głębokie, Zagadłowicza, tutaj przejezdnie, podobnie w Alei Wojska Polskiego, ale także na Prawobrzeżu, na węźle Kijewo czy w Podjuchach oraz na ulicach Floriana Krygiera i Mieszka Pierwszego. To jest nie najgorszy poranek, jeżeli chodzi o drogi, jeżeli chodzi o ulice. Jeżeli jednak są miejsca trudne, piszcie. Messenger Radia Super FM czeka właśnie na Was.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje. Ja się staram.

Przez fale radiowe zbijam z wami piątkę, czwartek już dzisiaj. Przecież to jest mały piątek, weekend za chwilę, a zanim weekend to między innymi wiadomości o 7:30.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: No, tyle że w mieście to tak średnio.
0: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
1: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: Strzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
6: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: I po reklamie.
12: Za 13, 12 sekund dokładnie będzie 7:30, a Andrzej Kutys już jest w studiu. Dzień dobry, będą wiadomości.
13: Dzień dobry. A zaczniemy od nastolatków, którzy niestety bili i atakowali ludzi na pogodnie. Stocznia Szczecińska Wulkan na dużym plusie. Szykują się na długie miesiące z remontem Emilii Plater.
11: Super FM. Wiadomości.
13: 3 napady w 2 dni. 2 nastolatków terroryzowało pogodno. Na ich trop wpadli kryminalni, informuje Nikola Bodzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Zaczęło się od ataku na przechodnia.
14: Przy użyciu gazu pieprzowego oraz pałki teleskopowej. Zabrali jego torbę wraz z zawartością, powodując straty w wysokości 1200 zł. Dzień później ukradli dokument tożsamości innej osobie. Następnie w pobliżu jednego ze sklepów grozili pokrzywdzonemu przedmiotem przypominającym broń palną i zażądali wypłaty 3000 zł z jego konta, kierując wobec niego groźbę pozbawienia życia i zdrowia. Dodatkowo jeden z nastolatków posiadał susz roślinny zawierający THC, który jak wynika z ustaleń miał być przeznaczony do dalszego przekazania innym osobom.
13: Decyzją sądu obaj nastolatkowie na 3 miesiące trafili do schroniska dla nieletnich.
15: Więcej na stronie super.fm.
13: Była ogromna strata, jest zysk i stabilna perspektywa rozwoju. Takie informacje usłyszeli dziennikarze na konferencji prasowej zorganizowanej w Stoczni Szczecińskiej Wulkan. Nie tak dawno były doniesienia o wodowaniu kolejnych części doku pływającego budowanego dla Gryfi i też podsumowanie minionych 2 lat w firmie.
16: Stocznia Szczecińska znów żyje.
13: Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
16: Kiedy braliśmy odpowiedzialność za stocznię, sytuacja była tragiczna. 130 milionów złotych skumulowanej straty. Wystarczyły 2 lata, żeby stocznia znów żyła. I najważniejsze jest to, że realizowane są tu kluczowe projekty przemysłowe.
17: Audytor
1: ocenił tutaj nasze wyniki finansowe.
13: Prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk.
1: I mamy potwierdzone, że zrealizowaliśmy poprzedni rok, 24, na poziomie 17 milionów i obecny, ten zakończony rok, 25, na poziomie 36 milionów złotych zysku netto. I co bardzo ważne i bardzo miło mi Państwa poinformować, że Stocznia Szczecińska Wulkan uzyskała koncesję na produkcję wojskową, na produkcję specjalną, czyli do tej strefy obronności.
15: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
13: W teorii do września 2027, w praktyce i tu prowadzący rozmowę Radia Super FM Michał Kaczmarek apelował już, żebym nie był taki sceptyczny, ale doświadczenie chociażby z Pomorzan uczy, że remont ulicy Emilii Plater to chyba musi spędzać sens powiek, na przykład w Radiu Osiedla. Michał w studiu z zapowiedzią porannej rozmowy Radia Super FM. Dzień dobry.
5: Cześć Andrzeju, ja muszę być taki optymistyczny, bo ja tamtędy codziennie jeżdżę, więc jakby się okazało, że ten remont będzie trwać dłużej, to i mój standard życia mocno się zmieni. Oczywiście mowa o ulicy Emilii Plater i okolicach. I w porannej rozmowie Radia Super FM będzie z nami Barbara Markowska, czyli radna osiedlowa z Drzetowa Grabowa, i będziemy rozmawiali m.in. o Emilii Plater, ale także o nadodrzance, która coraz częściej gryzie kierowców w podwozia i jazda tamtędy wcale nie jest łatwa, a remont Emilii Plater również na nadodrzankę przeniesie znaczną część ruchu, a więc będzie dzisiaj bardzo dużo cierpkich słów pewnie padało w porannej rozmowie.
13: A w Szczecinie powstanie pomnik nienaniesionych na mapy sieci podziemnych. Zapraszamy po godzinie 8. Rozmowa Radia Super FM.
11: Super FM. Sport.
17: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain zmierzy się z Arsenalem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paryżanie w drugim z półfinałowych spotkań zremisowali 1-1 z Bayernem Monachium. Krok do awansu w stolicy Bawarii zapewnił ekipie z Paryża już w trzeciej minucie Osman Dembele. Bayern przez cały mecz nie potrafił sforsować bramki PSG. Ta sztuka udała się Harrymu Kane'owi dopiero w doliczonym czasie gry. To jednak okazało się zbyt mało, by zniwelować jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. I tak PSG stanie przed szansą obrony tytułu w Lidze Mistrzów. Fatalnie za to rozpoczęli polscy tenisiści turniej w Rzymie. Magdalinet, Magda Fręch oraz Hubert Hurkacz już w pierwszej rundzie odpadli z turnieju. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
18: Szybko poszło. Pożegnanie całej trójki z turniejem w Rzymie wydarzyło się w odstępie niecałych 4 godzin. Najpierw Magdalinet niemal bez walki przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6. Potem Magdalena Fręch przegrała z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6. A następnie Hubert Hurkacz uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6-6-7-2-6. Jeśli to miał być sprawdzian formy przed French Open, to tej formy nie ma. W lepszej jest Katarzyna Kawa. W weekend wygrała turniej w Chinach i choć zacznie wielkoszymowy turniej w Paryżu do eliminacji, to liczy na to, że po raz pierwszy w karierze uda się je przebrnąć.
19: Myślę, że to jest ten rok. Obecnie, czy to będzie Roland Garros, czy nie Roland Garros.
18: Oczywiście wciąż czekamy na przełamanie Igi Świątek. W Rzymie grę zacznie od drugiej rundy.
17: To była relacja Michała Waszkiewicza. Już wiadomo, że rywalką Igi Świątek będzie Amerykanka Katie McNally. Siatkarscy kibice muszą jeszcze poczekać na zwycięzcę Plus Ligi. Aluron Warta Zawiercie tym razem zwyciężyła 3-1 obrońców tytułu Bogdankę Luk Lublin. Tym samym w walce o Mistrzostwo Polski jest remis po 2. Finałowe spotkanie w niedzielę w Sosnowcu. Brązowe medale za to zapewnili sobie w Rzeszowie siatkarze PGE Projektu Warszawa. Informacje zaczęliśmy od piłki nożnej i na piłce nożnej skończymy. Bilety na mundial w serwisach odsprzedażowych notują bowiem horrendalne ceny. Najtańsza wejściówka na finał obecnie kosztuje minimum $9,000, czyli ponad 32 tysiące złotych.
11: Super FM. Pogoda.
12: Stopni aktualnie 7 w Szczecinie, natomiast będzie cieplej. Będzie tych stopni więcej. Po południu 14, ale wietrznie w naszym mieście, w porywach do 40 km na godzinę. Jutro także 14, raczej bez opadów deszczu, zarówno w czwartek, jak i w piątek, a w weekend w Szczecinie ma być coraz lepiej, coraz cieplej. W sobotę nawet 17 stopni i przejaśnienia. W niedzielę słońca ma być jeszcze więcej i prawie 20 stopni.
15: Dzień dobry, tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 17 minut zostało do godziny 8, a pomoc drogową rozpoczynamy od ulicy Bogumińskiej. Tutaj za skrzyżowaniem Spokoju kierowcy zwalniają, ustawiają się w kolejce do skrzyżowania z ulicą Chorzą, ale podobnie na Krasińskiego. Kilkaset metrów długości mają kolejki przed rondem Giedroycia aktualnie. Nie najgorzej jest na ulicy Wszystkich Świętych. Oczywiście być może nie na pierwszym zielonym, ale już na drugim zielonym świetle powinniście przejechać przez skrzyżowanie Wszystkich Świętych i Arkońskiej i Niemierzyńskiej na Zegadłowicza. Myślę, że przyzwoita jest sytuacja przed węzłem Głębokie w porównaniu na przykład do tego, jak wczoraj staliście już w Pilchowie, no to dzisiaj zdecydowanie szybciej przejedziecie przez skrzyżowanie z Miodową i Kupczyka. Dobre wiadomości, albo inaczej, nie najgorsze także dla mieszkańców Mierzyna, bo dosyć krótkie kolejki na Topolowej i na Łukasińskiego. Oczywiście trzeba stać przed skrzyżowaniem Topolowej i Łukasińskiego, ale dalej do Sosabowskiego powinno być już zdecydowanie lepiej. Oczywiście Gumieńce, tutaj utrudnienia na Ku Słońcu Okulickiego i Europejskiej. Jeżeli chodzi o południe lewobrzeża naszego miasta, to chwilę, na moment zatrzymają się ci, którzy ulicą Floriana Krygiera dojeżdżają do ronda Hakena, no ale także ci, którzy jadąc z prawobrzeża wybiorą rondo Portowców. Za rondem Portowców ustawiają się kolejki przed mostem Długim. Na trasie zamkowej jest podobnie, myślę. Na chwilę trzeba się zatrzymać w okolicach Placu Solidarności, a dalej jest już tylko lepiej.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Budzimy się w czwartek. Dzień dobry, tu Super FM za 15:08.

wyłapuję się na lewo i prawo i w ten czwartkowy poranek staram się nabrać energii na resztę dnia, szczególnie, że weekend już za rogiem. Tak, jeszcze 12 minut i będzie godzina 8, słuchacie radia Super FM i tak zastanawiałem się kiedyś, a już wiem, jaka jest najwyższa emerytura w Szczecinie i wyobraźcie sobie, że seniorka, pani pobiera tę najwyższą emeryturę, to ponad 35 tysięcy złotych brutto. Ajajaj. 35 tysięcy złotych brutto. To jest najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS w Szczecinie. Polski emeryt lub rencista przeciętnie dostaje 4116 złotych brutto miesięcznie, ale te najwyższe emerytury wielokrotnie przekraczają tę kwotę. Dokładnie to 35 tysięcy i 566 złotych. Emerytury. Tyle ta wynosi najwyższa, szczecińska. Jak podaje ZUS w Szczecinie, otrzymuje ją kobieta i na tak wysokie świadczenie pracowała, uwaga, 58 lat i 10 miesięcy, a na emeryturę przeszła w wieku 77 lat. Także długo się pani popracowało. Z kolei na drugim miejscu plasuje się mężczyzna, który pobiera 24 tysiące złotych miesięcznie, czyli pani 35 tysięcy, pan 24 tysiące. Pani się chciało bardziej pracować. No myślę, że od takiej babci zawsze się bierze 50 zł do kieszeni przy wyjściu, no i nie odmawia się takiej babci dokładki ziemniaczków. Myślę, że to jest kwestia racji stanu. Cofam. Od żadnej babci nie odmawia się 50 zł przy wyjściu i od żadnej babci nie odmawia się ziemniaczków. 10 minut zostało do godziny 8. Dzisiaj jest czwartek, 7 dzień maja, a wysłuchacie audycji Dzień Dobry, tu Super FM.

Myślałem, co wam jeszcze zapodać przed godziną 8 i wymyśliłem. Bee Gees w Radiu Super FM. Jeszcze 6,5 minuty i będzie godzina 8.

0: Nie wiem jak wy, ale ja czuję się rozbudzony. To Bee Gees i Stayin' Alive w Super FM. Wiadomości o godzinie 8, serwis informacyjny, poranna rozmowa i prognoza pogody. Takie mamy plany.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Och, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
7: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
6: No właśnie, widzę.
7: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
6: Serio? To czemu ja się tu męczę?
7: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
1: I po reklamie.
2: Jest 8. Wiadomości Super FM.
8: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie, jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha oraz senator PiS Marek Pęk.
9: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
10: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
8: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
11: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okrutnego.
12: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać. Przylecieć.
13: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
14: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić, strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
8: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą.

0: Nie?
1: Będziemy dzisiaj rozmawiali o kilku tematach, ale głównie o przebudowie ulicy Emilii Plater. Zaprosiłem panią, bo wiem, że pani ma bardzo aktywny, bieżący kontakt z mieszkańcami Drzetowa Grabowa, Emilii Plater, Dibuła, Parkowa i tamtych okolic. Jakie emocje mieszkańców w związku z tym, że zaczyna się lada moment tam poważniejsza przebudowa? Na razie jest delikatna zmiana organizacji ruchu, ale jeszcze nieodczuwalna. Byliśmy tam z mikrofonem, więc można nawet tej przebudowy jeszcze nie zauważyć, ale to chyba tylko kwestia czasu, żeby nie powiedzieć kwestia dni najbliższych.
0: Tak, te 6 lat w Radzie Osiedla zaowocowało tym, że wciąż mam dobry kontakt z mieszkańcami i bardzo to sobie cenię. Wczoraj wrzuciłam zapytanie w związku z dzisiejszym spotkaniem tutaj z panem w radiu, jak mieszkańcy właśnie odnoszą się do tej przebudowy Emilii Plater. Okazało się, że jest bardzo dużo pytań, czyli pokazuje to, że jednak mieszkańcy mają wiele obaw związanych z tym remontem, z tą przebudową. Najwięcej pytań pojawia się w związku z parkowaniem, czyli gdzie będziemy parkować podczas przebudowy, jak dojedziemy do swoich posesji, czy będą jakieś wydawane zezwolenia na ten dojazd do posesji, jak ta przebudowa będzie w praktyce wyglądała. Ciągle te pytania się pojawiają, pomimo że w ubiegłym roku odbyło się spotkanie, to jednak pytania ze strony mieszkańców nie milkną.
1: Czy no, mnie bardzo zastanawia taka duża polaryzacja mieszkańców w kontekście tego, czy w ogóle ten remont jest potrzebny, czy nie jest potrzebny, bo oczywiście to czy ścieżka rowerowa, to czy będzie tam więcej miejsc parkingowych, czy mniej, to jest jedno, ale dużo osób mówi, halo, ta ulica nie jest w tak dramatycznym stanie jak inne w tej dzielnicy, a nagle ktoś postanowił, że trzeba ją szybko wyremontować.
0: To prawda, że w związku z tą przebudową są obawy o to, że tam jest część przedsiębiorców, tam jest szkoła, tam są ważne jakieś takie miejsca dla mieszkańców i jeżeli ma być długo ograniczony dostęp do tych miejsc, a ulica nie była w takim najgorszym stanie, no to mieszkańcy zadają sobie pytanie, ale dlaczego ją remontujemy? Dlaczego ten remont jest teraz i czy on jest na pewno konieczny? Wiem, że będzie wymieniana cała sieć wodno-kanalizacyjna, będą też inne sieci wymieniane i w związku z tym myślę też ten remont jest ważny, żeby tutaj, zanim nam się po prostu te sieci zaczną psuć, one już mają swoje lata, żeby były położone nowe.
1: O co najbardziej martwią się w tym momencie zarówno mieszkańcy Drzetowa Grabowa, czyli Parkowej i okolic, jak i o co najbardziej martwią się przedsiębiorcy, którzy tam funkcjonują?
0: O dojazd, o przepustowość, czy nie będzie się korkowało, czy będzie gdzie zaparkować, czy będzie jak dojechać, czy po prostu ta ulica nagle nam nie zostanie wyłączona z ruchu. Natomiast z tego co wiem, to nie będzie tak, że ona będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Będzie robiona odcinkami, a ze swojej strony jako stowarzyszenie na pewno będziemy dbali o to, żeby mieszkańcy byli w dobrej komunikacji, bo wydaje mi się, że jedną z takich ważniejszych rzeczy przy takich dużych inwestycjach i trudnych jest to, żeby była dobra komunikacja pomiędzy miastem, wykonawcą, a mieszkańcami. I myślę, że tu jako stowarzyszenie będziemy się o to starali, aby taka komunikacja była. Wiem też, że miasto ze swojej strony zadbało o to, że wykonawca ma taką informację, że musi też informować mieszkańców o kolejnych etapach prac, że będą karteczki wywieszane, wkładane za samochody przy kolejnych etapach, będą zapowiedzi w mediach, jeżeli będą przechodzili do następnego etapu, więc starajmy się wszyscy zbudować tutaj wokół tej trudnej inwestycji i tu nie ma co ukrywać, bo lekko nie będzie, taką dobrą atmosferę, że jakoś przez to przejdziemy, po prostu współpracując ze sobą.
1: A co może być takim potencjalnie największym problemem, jeżeli chodzi o ten czas remontu, bowiem no, wyobrażam sobie, że przepustowości też się nie uda zachować na tym poziomie, który jest tam obecnie, więc zarówno ulica Wilcza, Strzanieckiej, Łady, Parkowa na tym swoim drugim odcinku, gdzie jeszcze niedawno był stoczniowiec, to będą momenty, gdzie rzeczywiście te zatory będą absolutnie gigantyczne. No ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że jeżeli by na przykład ta inwestycja była opóźniona, a ja tak nie za bardzo wierzę w to, że uda się ją skończyć do września 2027, no to dla was to będzie duży problem.
0: Każda duża inwestycja ma takie ryzyko, że można coś znaleźć w ziemi, a tu będą roboty ziemne, tak? Będzie wymiana właśnie tych wszystkich sieci, więc będą częściowe wyłączenia dla mieszkańców, dostaw światła, czy ciepła, czy wody. Natomiast będą podobno jednodniowe, tak nam obiecują tutaj i inwestor i wykonawca, że będą to jednodniowe, będą mieszkańcy uprzedzani, ale druga rzecz właśnie, co w tej ziemi znajdziemy, czy to nie będzie jakaś niespodzianka i to może być potencjalnym powodem wydłużenia tych prac, a we wrześniu dzieci wracają do szkoły, tak? Tu za chwilę mamy koniec roku, będą wakacje, będzie trochę łatwiej, natomiast na tej ulicy jest szkoła, duża szkoła, gdzie chodzi dużo dzieci. i w momencie, kiedy prace będą wykonywane w czasie roku szkolnego, trzeba będzie wyjątkowo zadbać o bezpieczeństwo dzieci, o możliwość prowadzenia lekcji, jaki hałas tam będzie generować.

0: generowany, więc na pewno będziemy się temu wszyscy przyglądać i mam nadzieję wszyscy reagować.
1: Dwie kontrowersje, które były omawiane na tym spotkaniu, to jest między innymi sprawa miejsc parkingowych. Tamte okolice się mocno rozbudowują, jeżeli chodzi o nowe obiekty mieszkalne, a jednocześnie tych miejsc parkingowych nie jest na tyle dużo, żeby można było potrzeby wszystkich zabezpieczyć. Czy nie obawiacie się, że ten remont jeszcze mocniej zweryfikuje to, jak można parkować na tym odcinku ulicy Parkowej, który będzie i Emilii Plater, który będzie poddawany przebudowie?
0: Tak, no, na tym spotkaniu to wybrzmiało, że tych miejsc będzie mniej i mamy tego świadomość. Stąd też taka informacja ze strony urzędu, że będą dążyli do tego, aby zakryć basen przeciwpożarowy i żeby tam powstał na placu Matki Teresy parking. Kiedy on powstanie?
1: Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że ja pamiętam z czasów mojego liceum, że zapowiadano walkę o zasypanie tego basenu i do dzisiaj się nie udało. Ja liceum kończyłem 17 lat temu, więc wyobrażam sobie, że to jest taka deklaracja, która, no właśnie, czy jest do wyegzekwowania?
0: Nie wiem, ale na pewno jest to dobry pomysł i dobrze by było, żeby to się udało, ponieważ będą te dodatkowe miejsca parkingowe, które są po prostu konieczne w tej okolicy w tej chwili.
1: Czyli rozumiem, że będziecie pilnować miasta, żeby ten basen został zakopany.
0: Tak, myślę, że jako społeczność z pewnością będziemy lobbować w tym kierunku, aby no jednak ta deklaracja, która padła, została zrealizowana.
1: A co z tą ścieżką rowerową niesłynną, bo to ona też była takim elementem, który wzbudził duże dyskusje, bo wielu mieszkańców, zresztą w komentarzach w poście, o którym pani mówiła na początku, też pojawiało się, po co nam ta ścieżka? Mieszkańcy mówili na spotkaniu, nie chcą tej ścieżki, bo ona nam też zabierze trochę miejsc i możliwość parkowania wzdłuż jezdni.
0: No właśnie, tylko tu jest kwestia chyba też miejscowych planów zagospodarowania, że trzeba byłoby wprowadzić zmiany. Z tego co wiem, to ta ścieżka była w planie i stąd też się znalazła w projekcie. Więc może tutaj większa rola, nie wiem, czy radnych miasta, czy rady osiedla, aby pilnować planów zagospodarowania, aby je weryfikować i musielibyśmy się temu przyjrzeć pod tym względem, natomiast tu już ścieżka powstanie.
1: Mieszkańcy są gotowi na ten remont, czy mieszkańcy właśnie przeżywają trochę taką informację szokową pod tytułem zaraz będzie ciekawie?
0: Szokową to na pewno nie, ponieważ staraliśmy się przygotować mieszkańców do tego i stąd też to spotkanie informacyjne w ubiegłym roku. Natomiast każdy, kto robił duży remont w domu, na pewno przeżywał związany z tym stres, więc proszę sobie wyobrazić, jaki stres generuje taki duży remont ulicy, która jest jedną z większych arterii tego osiedla, ważnych. Po obu stronach mieszkają ludzie, są różne instytucje, są zakłady pracy, są mali prywatni przedsiębiorcy, którzy z reguły najbardziej ucierpią w takich sytuacjach, więc no, niepokój jest zrozumiały.
1: Niektórzy mówią, że czemu remontowany jest Emilii Plater, skoro na Dodrzanka na odcinku od Firlika do Druckiego, Lubeckiego i Rudiańskiej jest w dużo gorszym stanie?
0: Czasami też chciałabym o to zapytać, ponieważ na Dodrzanka faktycznie jest w zdecydowanie gorszym stanie. Z tego, co się dowiedziałam, to idzie to po prostu kolejno, więc w ten sposób, że zaczynamy z tej strony i idziemy dalej na północ. Kiedy dojdziemy? To jest dobre pytanie.
1: No tak, bo prezydent Szyster w jednym z wywiadów ostatnich powiedział, że to jest torowisko w najgorszym stanie, ale jednocześnie z tej wypowiedzi można było wyciągnąć wniosek, że w tej kadencji, czyli do 2029 roku, Druckiego, Lubeckiego, Rudiańska i Ludowa zrobione raczej nie zostaną.
0: Tak, też cały czas o to dopytujemy i myślę, że wszyscy, którzy mieszkają od Drzetowa, Grabowa po głęboką północ o to pytają i wszyscy się zgadzamy co do tego, że jest to inwestycja priorytetowa dla miasta, że jest naprawdę już bardzo w złym stanie ten stan dróg tutaj na północy, więc warto by było to zrobić. Natomiast wciąż miasto nam odpowiada, że no tak, ale nie ma środków, więc można sobie zadać pytanie o to, jaki jest stopień przygotowania tej inwestycji. Bo jeżeli mamy ubiegać się o środki z następnej perspektywy unijnej, to trzeba się do tego przygotować, żeby właśnie tu nie było zaskoczenia, że przyjdzie ten czas, że kolejna perspektywa unijna się pojawi i miejmy nadzieję, że sytuacja w Polsce i na świecie nie zmieni się na tyle, że będzie nadal ta inwestycja drogowa możliwa do zrealizowania. Więc projekt powinien być przygotowany na tyle, żeby można było się o te środki ubiegać.
1: To jest najgorsze torowisko w Szczecinie w tym momencie?
0: Wie pan, ja tu mieszkam, więc z mojej perspektywy na pewno tak. Natomiast nie chciałabym deprecjonować spojrzenia mieszkańców, którzy mieszkają gdzie indziej, ale cała północ twierdzi, że tak, to jest najgorsze torowisko w Szczecinie. My tu mamy naprawdę duży problem z tym, żeby wejść do tramwaju. Część osób po prostu jest wykluczonych z wejścia do tramwaju. Osoby starsze, osoby na wózkach nie wchodzą do tramwajów tych właśnie wysokich. Na szóstce nadal nie ma żadnego tramwaju na tramwaj linii numer 6 nadal nie ma żadnego pojazdu, który jest niskopodłogowy. Ja też staram się ze swojej strony rozmawiać z każdym, z kim mogę, na temat wprowadzenia tramwajów choćby częściowo niskopodłogowych i Państwo też poruszaliście jako media ten temat i rzecznik ZDITM-u i tramwajów szczecińskich wypowiedział się, że jest taka możliwość, aby tramwaje niskopodłogowe zostały wprowadzone na linię numer 6.
1: Ostatnia minuta i ostatnie pytanie. Obiecałem, że na koniec zapytam Panią jako osobę zaangażowaną w życie bibliotek szczecińskich o Tydzień Bibliotek, który się dzisiaj zaczyna o 11 w Książnicy. Co to jest za wydarzenie i czego się należy spodziewać przez najbliższy tydzień do 15 maja?
0: Serdecznie zapraszamy do szczecińskich bibliotek, ale też do bibliotek w regionie. Przed nami kolejny Tydzień Bibliotek. Będzie bardzo dużo wydarzeń w każdej bibliotece, mniejszej i większej. Zajrzyjcie Państwo dzisiaj uroczystość, rozpoczęcie, inauguracja Tygodnia Bibliotek w Książnicy Pomorskiej. O godzinie 11 będzie uroczyste wręczenie nagrody dla Bibliotekarza Roku. Tą nagrodę w tym roku otrzymałam ja, co bardzo mnie cieszy.
1: No, gratulacje.
0: Dziękuję.
1: Nawet nie wiedzieli,
0: no, ja zapraszając się Panią. Chwalę. Więc Bibliotekarz Roku, ale też Biblioteka Roku, którą otrzymała Biblioteka w Kołobrzegu. Serdecznie zapraszamy do bibliotek i na uroczyste otwarcie Tygodnia Bibliotek.
1: Do 15 maja, Tydzień Bibliotek.
0: 8-15 maja, Tydzień Bibliotek.
1: No to jeszcze nam się trafił Bibliotekarz Roku w studiu, choć rozmawialiśmy w dużej mierze dzisiaj o kwestiach związanych z infrastrukturą. Barbara Markowska, Stowarzyszenie Przystań Wartości, była radna osiedla Drzutowo-Grabowo razem z nami w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Super FM. Pogoda.
3: Bujają się liście i gałęzie drzew na wietrze. Wieje w porywach do 40 km na godzinę. Prognoza pogody dla Drzetowa-Grabowa, ale też innych szczecińskich osiedli prezentuje się paradoksalnie pozytywnie. Pozytywnie w weekend, w sobotę 17 stopni, w niedzielę prawie 20 kresek na termometrach i sporo słońca, a dzisiaj i jutro do przeżycia i do zapomnienia.
2: Dzień dobry. To Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: 20 minut po godzinie 8 oczywiście. Raport z dróg na antenie Radia Super FM. Jesteśmy wam winni informacje drogowe. Kolejki jakby wydawały się krótsze, chociaż cały czas stoimy, czy zatrzymujemy się, albo sporo samochodów w tych standardowych miejscach. W okolicach Placu Szarych Szeregów, czyli w Alei Wojska Polskiego, ale także w Alei Piastów, na ulicy Mieszka I przed skrzyżowaniem z Aleją Powstańców Wielkopolskich też trzeba się zatrzymać i uzbroić w cierpliwość. I podobnie w okolicach węzła Głębokie na ulicy Zagadłowicza, chociaż kolejki coraz krótsze i wydaje się, że sytuacja się tylko poprawia. Mam nadzieję, że ten trend z nami pozostanie.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Panic at the Disco, czyli High Hopes. Takiej muzyki energicznej będzie więcej po godzinie 8.30, bo na przykład Mrozu albo Teddy Swims lub The Colors. Także musicie przyznać, że ta nasza propozycja po 8.30 muzyczna jest bardzo, bardzo atrakcyjna. Zanim muzyka, to będzie serwis informacyjny na antenie radia Super FM. Będzie skrót najważniejszych wiadomości, ale także informacje sportowe i prognoza pogody.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: No, tyle że w mieście to tak średnio.
1: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
2: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla nich

0: otoczeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14:00 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
9: bezpiecznie.
8: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: 13 tysięcy sekund. Potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
18: Przed mikrofonem Andrzejku, to jest najwięcej pytań od mieszkańców. Dotyczy parkowania samochodów, gdy ruszy przebudowa ulicy Emilii Plater. Obawy mają przedsiębiorcy, rodzice uczniów pobliskiej szkoły podstawowej. Pojawiają się też pytania, czy ten remont jest w ogóle potrzebny. Tak mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Barbara Markowska z Rady Osiedla. Zwracała także uwagę, że zaplanowano pracę etapami w większości przypadków, więc ulica Emilii Plater zostanie drożna, choć nie będzie to łatwy czas, a przejazd objazdami drzwiami, będzie też oznaczał spore korki. Temat przebudowy Emilii Plater zdominował poranną rozmowę w naszym studiu. Posłuchajcie jej jeszcze raz w podcastach na stronie Radia Super FM. Dyskutowano także o innej trasie, rozpadającej się coraz bardziej na Dodrzance i jej najgorszym torowisku w Szczecinie. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
2: To są wiadomości w Radiu Super FM.
18: Miejska spółka ogłasza konkurs i chce zapłacić 10 tysięcy złotych autorowi najlepszego pomysłu na usprawnienie opłat w parkomatach szczecińskiej strefy płatnego parkowania. Chodzi o tak zwany interfejs graficzny. Teraz, jak przyznają nieruchomości i opłaty lokalne, w obsłudze jest około 100 grafik, gdy celem ogłoszonego konkursu jest taki projekt, który zmieści się na 26 grafikach. Szczegóły można znaleźć na stronach Szczecińskiego Urzędu Miasta.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
18: Zacięta walka i przełamanie obrony Wilków Morskich dopiero w końcówce dogrywki. W meczu mistrzostwo rundy zasadniczej Orlen Basket Ligi jednak na swoim parkiecie koszykarze Legii Warszawa okazali się nieco lepsi o 4 punkty i wygrali z King Wilkami Morskimi 88-84. Przypomnijmy, że w Szczecinie z kolei triumfowali gracze Wilków Morskich, więc przed fazą play-off oba zespoły pokazały się jako pretendenci do tytułu Mistrza Polski i obie drużyny czekają teraz na rozstrzygnięcia wśród klubów, które jeszcze o awans do play-offów grają. Wilki Morskie mogą trafić więc na jedną z czterech drużyn: Anwil Włocławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa i Stal Ostrów. A więcej sportu, chociażby piłkarska Liga Mistrzów, to już teraz w Radiu Super FM.
1: Super FM Sport.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Wiemy, kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Arsenalu dołączyło broniące tytułu PSG. Paryżanie dobrze będą wspominać stadion w Monachium. Rok temu to tam zdobyli tytuł. Wczoraj za to, remisując 1-1 z Bayernem, zapewnili sobie awans do finału rozgrywek, bo w pierwszym meczu wygrali 5-4. Mecz ułożył się już po trzeciej minucie, gdy do siatki trafił Osman Dembele, mówił trener Paryżan Luis Enrique.
9: Po zdobyciu gola byliśmy spokojniejsi niż zwykle w tego typu meczach. Bayern jednak dał z siebie wszystko, nieustannie atakował, co było bardzo trudne.
7: Bayern próbował i w końcu dopiął swego, ale gol Harry'ego Kane'a zdobyty w doliczonym czasie gry dał tylko remis. Mieliśmy zbyt mało czasu, by po bramce zmienić wynik dwóch meczów, mówił trener Bayernu Vincent Kompany.
9: Albo oni bronili się znakomicie, albo my mogliśmy spisać się nieco lepiej. Ostatecznie jednak o wyniku meczu zadecydowały detale, więc mimo wszystko były to wspaniałe pojedynki.
7: PSG tym samym może stać się drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu zdobyła Puchar Ligi Mistrzów. A dziś poznamy także finalistów pozostałych europejskich pucharów zarówno w Lidze Europy, jak i Lidze Konferencji. Wśród półfinalistów nie brakuje wątków polskich. Matty Cash i jego Aston Villa ma do odrobienia jedną bramkę w angielskim starciu o finał Ligi Europy z Nottingham Forest. W podobnym położeniu jest Maxi Ojedele. Gracz reprezentujący Racing Club de Strasbourg stanie naprzeciwko Rayo Vallecano w półfinale Ligi Konferencji. Zarząd Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego zajął się sprawą niewypłacenia nagród obiecanych przez firmę Zonda Krypto byłego już sponsora głównego PKOL-u. Czekają na nie Władimir Semiruni, który w Mediolanie zdobył srebrny medal, oraz jego trener Roland Cieślak. Związek zapowiada pomoc prawną i współpracę z Polskim Związkiem Narciarskim, bo skoczkowie i trener są w tej samej sytuacji.
1: Super FM. Pogoda.
19: Przypominam, że w weekend przejaśnienia, że w weekend będzie cieplej, że w weekend pogodowo będzie lepiej. W sobotę 17 stopni, w niedzielę prawie 20 i właśnie więcej słońca w Szczecinie i regionie. A dzisiaj i jutro troszeczkę chłodniej. Dzisiaj maksymalnie 13, jutro 14 stopni. Chociaż słońce będzie się pojawiać na niebie, to też rzadziej zdecydowanie. No i też wietrznie dzisiaj w Szczecinie w porywach do 40 km na godzinę.
2: Dzień dobry, tu Super FM.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Jak w Szczecinie o tej porze już jest nie najgorzej, jeżeli chodzi o ulice naszego miasta i kolejki oczywiście. Trzeba jeszcze zwalniać, na przykład na odcinku od Ronda Portowców do Mostu Długiego skrzyżowania z Nabrzeżem Wieleckim, ale także na Wyszyńskiego przed Bramą Portową oraz na Ku Słońcu przed Rondem Gierosa. Natomiast już przejezdnie w Alei Wojska Polskiego, ale także na północy Szczecina, Łączna, Roztocka, Duńska, Wszystkich Świętych, tam kolejek po prostu nie ma. Jeszcze zwalnia na ulicy Bogumińskiej, ale to wyjątek potwierdzający regułę.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Muzykujemy, gramy w, to, w ten pochmurny czwartkowy poranek. Dzisiaj 7 dzień maja. No i często, mówiąc szczerze, ja często, chociaż nie zawsze mam czas, ale kiedy tylko znajdę odrobinę przestrzeni, odrobinę energii, siły i środków na to, to mówię, chętnie zapraszam i polecam wam różne interesujące, ciekawe wydarzenia, które mają też wymiar charytatywny. I tak się składa, że już 10 maja od godziny 8 rano odbędzie się integracyjny turniej piłki siatkowej rad sołeckich i osiedlowych powiatu polickiego o Puchar Starosty Shivana Fate. To w Białej Szkole w Policach i zachęcam was do tego, żebyście brali udział w tym wydarzeniu. Oprócz tego, że tam będzie strefa sportowa, siatkarska rywalizacja, to zabawy ruchowe, sportowe konkurencje, no i przede wszystkim bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Podczas tego wydarzenia również rękodzieło, zabawki i różne drobiazgi na specjalnym ryneczku, a cały dochód ze sprzedaży tych rzeczy zostanie przeznaczony na pomoc w walce z chorobą Antosi. Antosia urodziła się z genetycznym zespołem DiGiorgia, ma niskorosłość wynikającą z zespołu genetycznego, no i walczy z tą chorobą i potrzebuje środków na pomoc. Dlatego odwiedzamy Białą Szkołę w Policach w najbliższą niedzielę od godziny 8, żeby Antosi pomóc.

0: Nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie dowierzam, że dzisiaj jest czwartek, a jutro już piątek i mamy weekend. Trudny to jest tydzień, trudny, bo przecież cały czas gdzieś myślami wracamy do majówki. Jutro też słyszymy się w audycji Dzień Dobry, tu Super FM od 6 do 9. Nazywam się Bartek Czetowicz. Dziękuję Wam bardzo za czwartkowe spotkanie. Wiadomości o godzinie 9 i audycja Super FM z widokiem na Szczecin. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
1: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
1: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
1: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
5: I po reklamie.
6: Tak gra.

0: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
1: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
3: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
1: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji. W sztabie kryzysowym mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Ogromna chmura dymu.
5: Ogromna. No tak ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okropnego.
6: Samoloty latają i jeszcze mają przejechać, przylecieć.
7: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
7: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
8: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
9: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
1: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
10: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii zamiast troszczyć się o pacjentów uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
11: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej.
10: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
12: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
10: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
1: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratuszy.
13: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
1: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
2: Super FM. Pogoda.
14: Pogoda bywa zmienna, jak kobieta, ale ta dzisiejsza jest łudząco podobna do tej z wczoraj. Aktualnie 8 na termometrach w okolicy Bramy Portowej, czy Ronda Gierosa, maksymalnie dzisiaj do 13. Ciśnienie idzie w górę i to się nie zmieni do samego wieczora. Biometr bardziej elastyczny jak wczoraj, bo przychodzi w obojętny, ale to dopiero wieczorem.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
14: A wieczorem to już będziemy żyli piątkiem, żyli weekendem, odpoczynkiem i regeneracją. Biometr nas nie będzie obchodził. Jak nie mieliście okazji być blisko poduszki przez cały ten tydzień, czujecie

tak dla was gramy w czwartkowe przedpołudnie w Super FM z widokiem na Szczecin. Cztery pory roku i nie są to pory Vivaldiego, a Wiktora Waligury. 13 minut po godzinie 9. Jak się okazuje, tak podają w sieci, niszczeje napis Szczecin, który jest atrakcją turystyczną i symbolem nadodrzańskich bulwarów. Nie powiem, że rozkłada się jak Titanic, bo bym skłamał, ale wymaga konserwacji i ta nadejdzie. Ta nadejdzie. To są dobre informacje. Na białych napisach pojawił się nalot rdzy, zacieki i odpryski, ale nie ma się czym przejmować, bo jak odrestaurują tę blachę, to będzie jak nówka. Polecam przy realizacji kolejnego napisu nieco go wcześniej ocynkować. To taki cynk ode mnie na przyszłość.

0: All You Ever Wanted i Rock and Bowman w Super FM z widokiem na Szczecin. To jest piękna, energetyzująca piosenka, ujmująca za serce, bo opowiada o wszystkim, czego kiedykolwiek pragnęliśmy, co przeżyliśmy, a on chce jeszcze więcej, no. Przeglądam dla Was sieć internetową. No i proszę, teraz ważna data w kalendarzu. Konkretniej chodzi o 12 dzień sierpnia, bo właśnie wtedy nad Polskę nadciągnie zjawisko, jakiego nie było od ćwierć wieku, czyli od 25 lat. Właśnie wtedy dojdzie do częściowego zaćmienia Słońca. To będzie na świecie, to będzie całościowe zaćmienie, a u nas tylko częściowe, bo tak będziemy to widzieć. No i teraz najlepsze. Warunki do obserwacji tego zaćmienia będą w okolicach, uwaga, Wrocławia, Jeleniej Góry i Szczecina. No ja to bym teraz zaopatrzył się już w jakieś specjalne szkiełka, by to zaćmienie zobaczyć najlepiej, jak to będzie możliwe. Co prawda to 12 sierpnia jeszcze trochę, ale warto pomyśleć o tym wcześniej. Kolejna taka okazja szybko się nie powtórzy. Ja to mam takie dziwne wrażenie, że co chwilę jest jakieś ważne i wyjątkowe zjawisko na niebie, no, które odbywa się co 20-30 lat. Ja nie wiedziałem, że tak szybko ten czas pędzi. U nas nie ma zaćmienia, u nas pełne, błyszczące najważniejszymi informacjami wiadomości w Super FM, które już za chwilę przedstawi dla Was Andrzej Kutys. Będą także informacje sportowe i najświeższa prognoza pogody. 2 minuty zostały do 9:30.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: No, tyle że w mieście to tak średnio.
1: No coś ty, Szczecin to zielona przystań na mapie Polski, a region w zachodniopomorskim jest naprawdę pięknie.
2: W sumie racja, u nas jest naprawdę eko. A wiesz, w Super FM rusza kolejna edycja Super Eko Magazynu. Dla

0: przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Na zegarach 9:30, a w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne.
2: Szokujące nagranie ujawnione przez szczecińską policję. Remont ulic nad Odrą. Mieszkańcy czekają, podkreśla Rada Osiedla. Lekarze na Pomorzanach i roboty Da Vinci.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Kierowca miejskiego autobusu wpadający z impetem na przejście dla pieszych w centrum Szczecina. Tragedia była o włos. Ułamki sekund zdecydowały o tym, że piesi zdążyli w porę odskoczyć przed jadącym bardzo szybko pojazdem. A to nagranie z monitoringu udostępniła w portalu społecznościowym Komenda Miejska Policji w Szczecinie. I było to zgłoszenie od osoby, która o mały włos nie ucierpiała na zebrze skrzyżowania przy Placu Żołnierza w Szczecinie. Wspomniane wideo z monitoringu nie zostawia zresztą żadnych wątpliwości, że kierowca autobusu jechał bardzo niebezpiecznie. Sąd zdecydował już o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jest też poręczenie majątkowe. Postępowanie prowadzi też autobusowa spółka.
4: To są wiadomości w Radiu Super FM.
2: Gdy sam prezydent Szczecina przyznaje, że torowisko na północy Szczecina jest chyba w najgorszym stanie w całym mieście, tak wciąż nie ma planów remontu ulic Druckiego, Lubeckiego, Ludowej czy innych w tej części miasta, mówiła w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Beata Markowska z Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo. To temat wywołany także remontem ulicy Emilii Plater, gdy część mieszkańców zwraca uwagę, że w tamtym rejonie miasta są gorzej zachowane jezdnie.
5: Na Dodrzanka faktycznie jest w zdecydowanie gorszym stanie. Z tego, co się dowiedziałam, to idzie to po prostu kolejno. Więc w ten sposób, że zaczynamy z tej strony i idziemy dalej na północ. Kiedy dojdziemy? To jest dobre pytanie.
6: No tak, bo prezydent Trzyster w jednym z wywiadów ostatnich powiedział, że to jest torowisko w najgorszym stanie, ale jednocześnie z tej wypowiedzi można było wyciągnąć wniosek, że w tej kadencji, czyli do 2029 roku, Druckiego, Lubeckiego, Rurjańska i Ludowa zrobione raczej nie zostaną.
5: Tak, też cały czas o to dopytujemy i myślę, że wszyscy, którzy mieszkają od Drzetowa, Grabowa po głęboką północ, o to pytają. Miasto nam odpowiada, że no tak, ale nie ma środków. My tu mamy naprawdę duży problem z tym, żeby wejść do tramwaju. Część osób po prostu jest wykluczonych z wejścia do tramwaju. Osoby starsze, osoby na wózkach nie wchodzą do tramwajów tych właśnie wysokich.
2: Przedstawicielka Rady Osiedla w naszym studiu zwracała także uwagę, że potrzebne są pilne działania, aby przygotować plany modernizacji tej części Szczecina, żeby miasto było przygotowane, gdy pojawią się szanse na dofinansowanie takiej inwestycji.
4: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
2: 2000 operacji za pomocą robota Da Vinci, przede wszystkim pacjentów onkologicznych. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym PUM-u na szczecińskich Pomorzanach był tort i zapewnienie, że dzięki drugiemu zestawowi robotów lekarze są gotowi do przeprowadzania większej ilości takich operacji.
7: Precyzja, jaką oferuje to narzędzie.
2: Dr Krzysztof Kaseja, poradnia chirurgii ogólnej i transplantacyjnej.
7: Komfort pracy chirurgia przy wielogodzinnych operacjach, bo te nasze operacje to są operacje 4, czasami 5-godzinne, to proszę uwierzyć, że ma ogromne znaczenie dla przebiegu operacji, dla rokowania dla tych chorych.
8: Jakość transmisji obrazu.
2: Profesor Marcin Słojewski, Katedra i Klinika Urologii oraz Onkologii Urologicznej.
8: Zaglądamy do środka ciała, do wnętrza ciała pacjenta, otrzymując obraz w technologii 3D, 4K, czyli bardzo precyzyjny, świetnie powiększone, świetnej jakości.
2: A jak wspomniano, w klinice na Pomorzanach jest już też drugi zestaw robotyczny Da Vinci.
3: Super FM. Sport.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Będzie piąty decydujący mecz w wielkim finale Plus Ligi Siatkarzy. Bogdanka Luk Lublin przed własną publicznością przegrała z Aluron CMC Warta Zawiercie 1-3. W rywalizacji do trzech wygranych jest po dwa. Bohaterem spotkania był atakujący Zawiercian Bartłomiej Bołądź, który zdobył aż 22 punkty.
10: Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany.
9: Tytuł mistrzowski mogli obronić siatkarze z Lublina przed własną publicznością. Teraz decydujący piąty mecz odbędzie się w Sosnowcu, mówi Mateusz Malinowski, atakujący siatkarzy z Lublina.
11: Mogło być pięknie, ale zrobiło się po prostu średnio. Tutaj dyspozycja dnia decyduje i tak naprawdę ciężko jest obstawić, kto zagra lepiej, ale liczę na to, że się zregenerujemy i powalczymy.
9: Brązowe medale plus ligi zapewnili sobie siatkarze PGE Projektów Warszawa. Paryżanie drugimi finalistami Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum Paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. Po dniu przerwy polscy hokeiści wracają do gry w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, które rozgrywane są w Sosnowcu. Po porażkach z Francją w rzutach karnych oraz Kazachstanem szanse na awans do elity mocno się zmniejszyły, dlatego pojedynek z Japonią trzeba wygrać i to najlepiej wysoko. Po trzech meczach biało-czerwoni mają na swoim koncie 4 punkty i plasują się na czwartym miejscu w sześciozespołowej stawce. Katie McNally będzie rywalką Iggy Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Amerykańska tenisistka wygrała z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną 6-2-6-3. Mecz Świątek najprawdopodobniej w piątek. Pozostali Polacy z turniejem już się pożegnali.
3: Super FM. Pogoda.
1: Patrzę za okno naszego studia, tam widać nadzieję, widać przejaśnienia, widać niebo i słońce, które wczoraj przysłoniły szare, ciężkie chmury. Dzisiaj bez opadów i tak będzie już do samego weekendu. Teraz dobra dziewiątka, maksymalnie do 13. Ciśnienie rośnie i to się nie zmieni do samego wieczora. W weekend bez opadów i do 19.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: 25 minut zostało do godziny 10, a już za chwilę Kasia Lewandowska i spróbuj jeszcze raz.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Przestań się martwić. Sprawdź, kim jesteś bez tego. Wyobraź sobie, że od rana masz na plecach plecak, noszony godzinami. Po czasie przestajesz go zauważać. Nie pamiętasz już nawet, że go założyłeś. Dopóki ktoś nie zapyta, a co by było, gdybyś go zdjął? I nagle pojawia się coś zaskakującego. Nie sama ulga, też lekki niepokój, jakby czegoś brakowało. I dokładnie tak działa martwienie się w pracy. To nie jest tylko reakcja na problemy. To jest mechanizm, który daje poczucie kontroli. Daje zajęcie. Daje wrażenie, że trzymasz rękę na pulsie. Dlatego tak łatwo wpaść w analizowanie bez końca. Wracanie do tych samych tematów, kręcenie się wokół decyzji, zamiast je podejmować. I z zewnątrz wygląda to jak zaangażowanie. Jak odpowiedzialność, profesjonalizm. A tymczasem to po prostu stres. Dlatego zamiast pytać, co jeszcze mogę przeanalizować? Spróbuj jeszcze raz i zapytaj, kim jestem, kiedy na chwilę zdejmę ten plecak? Kim jestem jako lider, kiedy nie działam z napięcia? Jaką decyzję podejmuję, kiedy nie kręcę się w kółko? Jak rozmawiam, kiedy nie próbuję wszystkiego kontrolować? I na początku może pojawić się cisza, a nawet lekki dyskomfort, bo znika coś, co dawało strukturę. I właśnie wtedy zaczyna być widać coś ważnego. Nie więcej analizy, nie więcej kontroli, tylko klarowność. Spróbuj jeszcze raz. Następnym razem, kiedy poczujesz, że utknęłaś w analizowaniu, nie dokładaj kolejnych myśli. Na chwilę zdejmij plecak i sprawdź, jaka decyzja powstaje bez niego.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: 21 Pilots zamyka muzycznie tę godzinę, a na zegarach zbliża się 10:00. To czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. W nich między innymi o pierwszym locie z Warszawy do San Francisco o polskich linii lotniczych LOT, a te przygotowała i przedstawi dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis. Zróbcie głośniej, by wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie. To polecam, a tuż po nich kolejna edycja Super Eko Magazynu. Ta już po 10:00. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama. Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
9: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem Puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli 6-latkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie LOT.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie 2 dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 zrzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
10: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
9: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły 2 bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, 2 z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 km od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób, prawie 2 razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
11: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
12: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
13: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
11: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
14: Bo jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
11: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia 2 roczników. W 2014 roku do szkoły poszły 6-latki.
9: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
7: Super FM. Pogoda.
0: Na termometrach temperatura idzie w górę. To dobrze, jeszcze pół godziny temu mieliśmy 9 na placu Rodła czy Kościuszki, a teraz to już trafiona 10. Maksymalnie do 14. Dzisiaj bez opadów ciśnienie rośnie, jak rośnie nasze zadowolenie na myśl o nadchodzącym weekendzie. Wiatr umiarkowany.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Ale to jest wiatr, to jest powiew nadchodzącego weekendu. No i są powody do zadowolenia z takiego ruchu powietrza w czwartkowe przedpołudnie. A jak wiatru nie czujecie, w biurze duszno, atmosfera się zagęszcza, to otwórzcie okno, włączcie wiatrak i od razu czuć wiosnę w powietrzu. No i obowiązkowo do tego Super FM. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Już za chwilę Ania Malec i Super Eko Magazyn, a teraz gramy Everything I Do. Będzie też Damiana Dawid.
8: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: wiele tematów, które pomogą zadbać o przestrzeń wokół nas. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Dzień dobry, witamy w Super Eko Magazynie Radia Super FM. Dzisiaj z nami w studiu profesor Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Morskiej. Panie profesorze, ważny temat przed nami, bo będziemy rozmawiać o tym, jak ekologicznie można myśleć o gospodarce morskiej, o transporcie morskim, o portach. Czy to w ogóle jest możliwe? No i na jakim etapie jesteśmy w ogóle w tym temacie? Na początek, czy w ogóle z pana perspektywy taki przeciętny konsument zdaje sobie sprawę, jak wiele produktów trafia do niego drogą morską?
2: Myślę, że nie. Wydaje mi się, że przeciętny klient, konsument w ogóle nie ma świadomości, jak skonstruowane są łańcuchy dostaw, jak często duże odległości muszą pokonywać produkty, które otrzymujemy na końcu, chociażby w ramach dostaw ostatniego kilometra, kiedy zamawiamy coś w internecie. A warto pamiętać, że proszę zauważyć, że dużą popularnością cieszą się różnego rodzaju platformy sprzedażowe z Chin. Jak wiele produktów jest produkowanych w Chinach? Przecież te produkty nie docierają do nas samochodami czy koleją, tylko najczęściej właśnie drogą wodną.
1: Mhm. Jakie są największe problemy z tym związane?
2: Problemów jest bardzo dużo, no bo przede wszystkim są to wielkotonażowe jednostki pływające, są to duże odległości. Przede wszystkim konsumpcjonizm, który mamy obecnie, jest takim bardzo, bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na oddziaływanie środowiskowe, bo o tym często nie myślimy. Kupujemy nagminnie różnego rodzaju urządzenia, choćby patrząc na elektronikę. Często robimy to zupełnie bez sensu, bo wcale nie ma takiej potrzeby, żeby koniecznie co roku zmieniać telefon. I zapominamy o tym, że przecież te urządzenia muszą do nas dotrzeć i pokonują naprawdę bardzo długą drogę. Warto pamiętać chociażby o tym, że największa część produkcji mikroprocesorów to jest Tajwan, a więc nie jesteśmy w stanie przenieść na przykład tych produkcji, nie wiem, do Polski, do Czech, czy do Niemiec, do Francji, jeżeli byśmy nawet mówili o skracaniu łańcuchów dostaw, o czym też się bardzo często słyszy, szczególnie po COVID-zie. To nie jest takie proste. A więc cały czas bardzo dużo ładunków jest przewożonych na bardzo długich dystansach i robione to jest właśnie między innymi transportem morskim.
1: Mówi pan profesor o zwiększającym się coraz bardziej konsumpcjonizmie. Z drugiej strony słyszymy o tym, że jest realny taki zeroemisyjny transport morski. Czy to jest faktycznie realne? Czy to jest takie usprawiedliwienie być może naszych coraz większych potrzeb? Czy to jest może jakiś chwyt marketingowy? Jak pan na to patrzy?
2: To jest jedno z moich ulubionych pytań, czy jedno z ulubionych haseł. I przy każdej okazji próbuję to dementować, bo zeroemisyjny transport jest mitem. To jest chwyt marketingowy. Bardzo chętnie się tym posługujemy. Mówimy też przecież o zeroemisyjnych autobusach. Warto powiedzieć jedną rzecz. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie zeroemisyjnego transportu. Zawsze transport będzie jakieś zanieczyszczenie emitował. Pamiętajmy również, że transport emituje hałas, który też jest zanieczyszczeniem. Nie jesteśmy w stanie całkowicie zredukować tej emisyjności, ale możemy starać się ją minimalizować i to jest kierunek, w którym idziemy. Staramy się szukać takich rozwiązań, żeby te zanieczyszczenia były jak najmniejsze. Może trochę odchodząc od transportu morskiego, spójrzmy na transport rowerowy. On też jest emisyjny, też generuje pewne zanieczyszczenia. Zapytamy jakie? Chociażby ścierające się opony w rowerach, czy jeżeli spojrzymy na samochody elektryczne, one też emitują zanieczyszczenia, bo mamy przecież hamulce w tych samochodach, mamy ścierające się opony w samochodach, a więc jest cała masa takich elementów, których nie jesteśmy w stanie wyeliminować, ale rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na poziom emisji, czy jeżeli podzielimy tę emisję już na poszczególne rodzaje, jeżeli spojrzymy na przykład na emisję CO2, to tutaj rzeczywiście możemy w dużym stopniu redukować, możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy ta emisyjność będzie prawie że zerowa, aczkolwiek znowu no, trzeba na to spojrzeć w tym szerszym kontekście, bo ślad węglowy to jest bardzo złożony element i znowuż tak naprawdę nie ma zerowych śladów węglowych. Tak, jeżeli się przyjrzymy całemu cyklowi życia na przykład produktu, prawda? Możemy bardzo mocno ograniczać emisję zanieczyszczeń lokalnych, czyli na przykład PM-ów, NOx-ów. To są rozwiązania i na to mamy rozwiązania. I na przykład z perspektywy miast, z perspektywy portów, jest to niezwykle istotne i możemy to robić.
1: Naszym gościem jest profesor Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Morskiej. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
0: Super Eko Magazyn, tylko w Super FM.

0: otoczeń wokół nas. Super Eko Magazyn. Wtorek i czwartek zawsze po 10:00 tylko w Radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna. Dla nich, dla was, dla nas. Super Eko Magazyn.
1: Wracamy do rozmowy. Dzisiaj w Super Eko Magazynie profesor Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Morskiej w Szczecinie. W Super Eko Magazynie zastanawiamy się też często, w jaki sposób my, po prostu, nie będąc pracownikami wielkich korporacji, czy nie mając wpływu takiego bezpośredniego na to, jak wyglądają rozwiązania ekologiczne w różnych sferach naszego życia, co my po prostu możemy zrobić, żeby to nasze życie było bardziej eko, także właśnie od tej strony, o której rozmawiamy dzisiaj z panem profesorem. No to z jednej strony, z tego co pan mówi, myślę, że pierwszym rozwiązaniem byłoby po prostu ograniczenie kupowania tak wielu rzeczy z różnych zagranicznych stron internetowych, które to produkty idą do nas właśnie transportem morskim, ale jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, czyli nasze zachowania na statkach takich pasażerskich. Jak to wpływa na zanieczyszczenia? Jak możemy być bardziej eko w tym temacie?
2: To jest, uważam, jeden z poważniejszych problemów, ponieważ statki pasażerskie czy pasażerowie niestety w dużym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia wód. Bardzo poważnym problemem jest wyrzucanie za burtę różnego rodzaju opakowań chociażby.
1: Naprawdę ludzie ciągle to robią?
2: Niestety ludzie cały czas to robią. Zresztą obserwując nasze zachowanie, wystarczy przejść się na plażę, choćby w Świnoujściu niedaleko. Zobaczymy tam w zasadzie pusty kosz na śmieci, a 5 metrów dalej zobaczymy leżące w piasku opakowania szklane czy plastikowe butelki. Pewnie to się o tyle zmieni, że w tej chwili będziemy mieli na plażach bardzo wielu ludzi, którzy będą chodzić i zbierać te plastikowe butelki czy puszki, bo będą mogli to wrzucić do butelkomatu i uzyskać z tego 50 groszy za opakowanie. To może przyczynić się do tego, że zaczniemy w jakimś sensie oddolnie o pewne założenia mniej lub bardziej intencjonalnie dbać. Natomiast te problemy, o których pani powiedziała, jest ich bardzo dużo, bo chociażby ten konsumpcjonizm. I to nie tylko dotyczy platform sprzedażowych z Chin, to ogólnie dotyczy zakupów. To dotyczy na przykład zakupów ubrań, dotyczy zakupów elektroniki. Warto się zastanowić, czy faktycznie danego produktu w danym momencie tak bardzo potrzebuje. Warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście muszę co roku zmieniać telefon, czy zmieniać smartfona, no bo nowy model ma, powiedzmy, 5 obiektywów, a nie 3, jak mój dotychczasowy. I czy to rzeczywiście powoduje, że ten nowy model jest mi tak niezbędny do życia? Odpowiedź nasuwa mi się bardzo jednoznaczna – nie. Bo większość z nas nawet nie wie, kiedy ten 5 obiektyw i do czego jest wykorzystywany. To dotyczy w dużym stopniu elektroniki, bo ona jest takim bardzo istotnym generatorem zanieczyszczeń, proces produkcyjny, a do tego jeszcze oczywiście dochodzi proces dostaw, czy łańcuchy dostaw związane z funkcjonowaniem całej branży elektronicznej.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był profesor Stanisław Iwan, dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Morskiej w Szczecinie, a całość tej rozmowy na naszej stronie super.fm w zakładce podcasty Super Eko Magazyn. Super Eko

0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na zegarach 10.30 w studiu jest już Andrzej Kutys i wiadomości lokalne. Prosimy bardzo.
11: A zaczniemy od tego, jak szykujemy się mieszkańcy i nie tylko oni szykują się na remont Emilii Plater. Zmiany w ruchu z okazji piknika nad Odrą to również w tej okolicy. No i trener Pogoni, który ma nowego asystenta.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Wymiana wszystkich sieci podziemnych, gdy nie wiadomo, czy plany są zgodne ze stanem faktycznym, w pobliżu szkoła, problemy z dojazdem, parkowaniem i tak przynajmniej przez kilkanaście miesięcy z zapewnieniem miasta i wykonawcy, że uciążliwości będą wcześniej awizowane. Mówiła w rozmowie Radia Super FM Barbara Markowska z Radio Osiedla Drzetowo-Grabowo.
12: Będzie wymiana właśnie tych wszystkich sieci, więc będą częściowe wyłączenia dla mieszkańców, dostaw światła, czy ciepła, czy wody. Będą podobno jednodniowe, tak nam obiecują. Ale druga rzecz właśnie, co w tej ziemi znajdziemy, czy to nie będzie jakaś niespodzianka i to może być potencjalnym powodem wydłużenia tych prac, a we wrześniu dzieci wracają do szkoły. Duża szkoła, gdzie chodzi dużo dzieci, trzeba będzie wyjątkowo zadbać o bezpieczeństwo dzieci, o możliwość prowadzenia lekcji, jaki hałas tam będzie generowany, więc na pewno będziemy się temu wszyscy przyglądać i mam nadzieję wszyscy reagować.
11: Oprócz kłopotów na samej remontowanej Emilii Plater oznacza to też większy ruch na objazdach, przyległych ulicach. W kolejnych komunikatach urzędnicy mają informować z wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu.
0: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
11: No to zostańmy w temacie i komunikacie o zmianie organizacji ruchu. To zmiany weekendowe spowodowane organizacją kolejnego pikniku nad Odrą. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, jutro 8 maja autobusy 70 i 90 będą kursować na zmienionych trasach. W rejonie imprezy, jak wspomniano, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchów i to już dla kierowców informacje, czyli od dzisiaj już na Szczerbcowej, między innymi w pobliżu Jarowita, a od jutra uwaga na niemal wszystkich ulicach w okolicach Wałów Chrobrego.
0: Więcej na stronie super.fm.
11: Jak informuje klub, specjalizuje się w analizie taktycznej gry defensywnej. Znany jest również z indywidualnej pracy z zawodnikami. To o kolejnym nowym asystencie trenera piłkarzy Pogoni Szczecin. Do sztabu Tomasa Tomasberga dołączył inny Duńczyk, Ralf Pedersen. Obaj znają się zresztą z pracy w duńskiej lidze. Pedersen także tam pomagał Tomasbergowi. Wcześniej jako piłkarz grał w tamtejszych rozgrywkach przez kilkanaście lat i był obrońcą. Później, jak wspomniano, szlifował trenerski warsztat. Z Pogonią Szczecin Pedersen podpisał 2-letni kontrakt, uczestniczy już w treningach drużyny przed kolejnym starciem w Ekstraklasie, a w praktyce po raz pierwszy zetknie się z realiami polskich rozgrywek w wymagającym wyjazdowym starciu Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok. To w sobotę, 9 maja o 17.30.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Jeśli marzy Wam się podróż na północ, choćby tylko z wyobraźnią, to mamy dobrą propozycję. W ramach Dni Skandynawskich w Szczecinie odbędzie się spotkanie z Tomaszem Dudą, geografem, podróżnikiem i autorem książki Pocztówki ze Skandynawii. To właśnie z naszych super radiowych opowieści narodziła się ta publikacja, która zabiera Was w miejsca pachnące morzem, kamieniem i legendą. Tam, gdzie nordycka natura spotyka się z historią, a cisza potrafi opowiadać własne historie. Podczas spotkania autor opowie o swoich wyprawach, inspiracjach i kulisach powstawania książki. Nie zabraknie też zdjęć i fragmentów opowieści, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć klimat Skandynawii. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią podróże, te dalekie i te całkiem bliskie, bo zaczynające się od dobrej historii. Wydarzenie rozpocznie się w Willi Lenca w piątek o 18:00, a wstęp jest bezpłatny. Jeśli lubicie teatr, to w tym tygodniu warto zajrzeć do Teatru Polskiego w Szczecinie. Sceny żyją codziennie. Na początek Kogut w Rosole. Komedia o grupie mężczyzn, którzy po utracie pracy wpadają na nietypowy pomysł na życie. Spektakl łączy humor z refleksją o współczesnych problemach. W weekend premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16:00. I jeszcze jedna propozycja zupełnie nowa. Festiwal Przepływ, który na 2 dni połączy szczecińskie uczelnie i różne miejsca w mieście. Będzie można zajrzeć tam, gdzie na co dzień nie zaglądamy. Do laboratoriów, pracowni, przestrzeni twórczych. Będą warsztaty, koncerty i spotkania. Taka swobodna wędrówka po mieście i jego możliwościach. Szczecin w najbliższych dniach naprawdę daje wybór. Od sceny teatralnej, przez sztukę, po naukę i eksperymenty. Warto skorzystać.
1: Na program zaprasza sponsor Willa Lenca. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves. Producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Ależ energetyzująca. Ariana Grande i Break Free w Super FM z widokiem na Szczecin, a na zegarach 15 minut zostało do godziny 11. Wczoraj obchodziliśmy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale tak naprawdę to bezpieczeństwo jest najważniejsze każdego dnia. O nim, ale także o interaktywnym miasteczku bezpieczeństwa Volvo, które odbędzie się podczas pikniku na Todrom, porozmawiam z moimi gośćmi w studiu Radia Super FM, a są nimi pani Aneta Libert-Gapińska, specjalistka do spraw marketingu Auto Bruno.
1: Dzień dobry.
0: I pan Kamil Mielcarek, kierownik sprzedaży flotowej w Auto Bruno w Szczecinie. Dzień dobry.
2: Witam państwa.
0: No właśnie, mówię o tym miasteczku bezpieczeństwa Volvo. I czym ono tak naprawdę jest i skąd się stworzył pomysł na jego stworzenie?
1: Pomysł tak naprawdę narodził się w naszej centrali jakiś czas temu.
0: Tak.
1: I bardzo się cieszymy, że ten pomysł jakby się realizuje teraz od zeszłego roku właściwie, bo już w zeszłym roku to miasteczko się odbywało w kilku miastach głównych w Polsce, a w tym roku przyszedł czas na Szczecin i na realizację tego pomysłu właśnie tutaj u nas w Szczecinie.
0: I to się też fajnie składa, bo to jest podczas pikniku na Todrom, gdzie będzie mnóstwo ludzi, będzie duże zainteresowanie.
1: Dokładnie. Dokładnie tak jest. Zależało nam na tym bardzo, żeby być na jednej z imprez organizowanych tutaj w Szczecinie, ale to po to, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi z tym miasteczkiem, bo to miasteczko przede wszystkim edukuje. Zależy nam na edukacji, jeśli chodzi o
0: bezpieczeństwo,
1: ruch drogowy i to zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jest mnóstwo atrakcji, ale
0: właśnie, pani Aneto, chciałem o to zapytać, na co możemy liczyć podczas odwiedzin interaktywnego miasteczka bezpieczeństwa Volvo?
1: Będziemy mieć aż 12 różnych symulatorów, na których będzie można się sprawdzić. Od symulatora dachowania po symulator zderzeń, symulator bezpiecznej jazdy. Jest tego naprawdę bardzo dużo i każdy uczestnik wydarzenia będzie mógł z tych symulatorów skorzystać. Oprócz tego będziemy mieć też wiele ciekawych i takich wartościowych warsztatów. Na przykład jak używać gaśnicy w sytuacji takiej kryzysowej, bo wiadomo, dochodzą nerwy. Człowiek po prostu najczęściej nie wie, jak się to robi, więc będziemy mieli takie specjalne pokazy, które będzie prowadził strażak. Więc to będzie naprawdę bardzo profesjonalnie prowadzone. Oprócz tego będziemy mieć też testy Zdaj prawko, więc będzie
0: tak,
1: można
0: to
1: się
0: sobie przeglądałem
1: tutaj
0: właśnie
1: sprawdzić.
0: Program imprezy, mówię, fajnie, jeżeli macie prawo jazdy nawet, moi drodzy, nasi drodzy słuchacze, to także można się sprawdzić, czy teraz byście zdali to prawo jazdy
1: dokładnie,
0: na nowo.
1: Dokładnie, no pewnie niejedną osobę to zaskoczy, bo gdzieś tam się zapomina, umykają pewne informacje, a tutaj będzie można je po prostu odświeżyć. Będzie też szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Więc to są takie jakby stricte warsztaty dotyczące ruchu drogowego, ale oprócz tego współpracujemy tutaj na miasteczku również z naszą Szczecińską Radą Kobiet i one będą prowadziły też, dziewczyny, panie z Rady Kobiet będą prowadziły bardzo ciekawe warsztaty, szkolenia dotyczące bezpieczeństwa bardzo szeroko pojętego, od zdrowia psychicznego po to, co robić, jak powinniśmy działać, żeby na przykład nie wypalić się zawodowo, bo dla nas bezpieczeństwo to nie tylko to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale takie bezpieczeństwo w życiu.
0: Miasteczko startuje o godzinie 11, 9 maja przy ulicy Szczerbcowej.
1: Zgadza.
0: Aż do 21.
1: Tak jest.
0: To jest szmat czasu. I tak będzie 9 i 10 maja, prawda?
2: Tak.
1: Tak. Będzie, tak, znaczy 10 maja w niedzielę będziemy czynni do 20, bo potem jest oficjalne zamknięcie całego wydarzenia, ale to jest naprawdę sporo godzin, żeby każdy z państwa mógł się sprawdzić, każdy z państwa mógł nas odwiedzić i co, no poczuć te wszystkie emocje, które będą się tam działy.
0: I poczuć się bezpiecznie najważniejsze.
1: Tak,
0: no właśnie, Volvo słynie z bezpieczeństwa. To marka, która jako pierwsza prowadziła między innymi 3-punktowe pasy bezpieczeństwa. Jakie nowe systemy bezpieczeństwa czuwają nad nami podczas jazdy Volvo?
2: W 3-punktowych pasach bezpieczeństwa jeszcze bym zauważył, że Volvo nie opatentowało tego. Dzięki temu w każdej marce mamy te pasy 3-punktowe, bo Volvo w DNA to samego początku tej marki było właśnie bezpieczeństwo związane szeroko pojęte, czy w samochodzie, czy poza nim, dlatego takie rzeczy, jakie wymyślamy, które mogą naprawdę przyczynić się do rozwoju bezpieczeństwa na drogach. My ich nie opatentowujemy, dajemy im wszystkim, aby poprawić nasze bezpieczeństwo w szeroko pojętym miejscu. Jeżeli chodzi o nowe systemy, idziemy w nową technologię, więc wszystkie nowe samochody będą miały rozwinięcie AI. Przez to samochody już nie tylko będą reagowały na to, co już się wydarzyło na drodze, czyli na przykład automatyczne hamowanie, gdzie też byliśmy prekursorem, czy wykrywanie pieszych i rowerzystów, ale one poprzez te dane, które będą zbierały z kamer, z nowych laserów, będą też analizowały możliwe elementy, które mogą się wydarzyć.
0: Scenariusze, co tak, mogłoby scenariusze. Się wydarzyć.
2: Więc zanim auto już nam wyjedzie, on już będzie widział na przykład samochód albo pieszego, on już będzie przygotowany do reakcji, zanim coś się wydarzy. Więc idziemy jeszcze bardziej do przodu i jeszcze bardziej rozwijamy nasze technologie.
0: W ofercie dużo modeli elektrycznych, dużo modeli spalinowych. Jak możemy się umówić na jazdę próbną? Na przykład w auto Bruno Volvo.
2: Oczywiście można się umówić i przyjechać do naszego salonu, można zadzwonić na naszą infolinię, ale na naszym spotkaniu, na tym wydarzeniu będziemy mieli też samochody do jazd testowych. Będziemy mieli najnowszy model Volvo S90, który jest na razie naszym najbardziej flagowym modelem, gdzie są wszystkie najnowsze technologie. Będą też modele najbardziej rozpoznawalne, czyli XC60, będzie XC40 oraz flagowe XC90. Wszystkie te samochody będą do Państwa dyspozycji. Będą odpowiedni pracownicy, handlowcy, którzy opiszą samochody, pokażą właśnie, jak te technologie działają, jak można je wykorzystywać w codziennym życiu. Fajnie, bo będą też na przykład symulator dachowania, więc będzie można też zobaczyć, dlaczego zapinanie właśnie tych trzypunktowych paców jest aż tak ważne, bo będzie można wsiąść do tego symulatora i przeżyć to dachowanie w bezpiecznych warunkach i zobaczyć, jakie to jest odczucie i dlaczego te pasy naprawdę ratują życie.
0: Dokładnie tak. Salon Auto Bruno na Pomorskiej zaprasza na jazdy testowe, a my zapraszamy do interaktywnego miasteczka bezpieczeństwa Volvo, które już 9 i 10 maja podczas pikniku nad Odrą odbędzie się przy ulicy Szczerbcowej. W studiu Radia Super FM byli dzisiaj ze mną pani Aneta Libert-Gapińska, specjalistka do spraw marketingu Auto Bruno i pan Kamil Mielcarek, kierownik sprzedaży flotowej Auto Bruno. Dziękuję pięknie.
1: Serdecznie dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. No, czy tego chcemy, czy nie, to na zegarach już za chwilę godzina 11 i najnowsze wydanie wiadomości w Super FM. W nich między innymi o wyścigu autobusów miejskich w Warszawie i co ciekawe, będą to wyścigi w pełni legalne. Wiadomości przygotowała dla Was Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie odchodźcie daleko, by wiedzieć o najważniejszych wydarzeniach z Polski i świata.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100%. W ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 11. Wiadomości Super FM.
13: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
14: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
13: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z lasów państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody od 14. Dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
15: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Karabach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
13: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
16: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
13: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro, po raz piąty, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
11: Super FM. Pogoda.
0: Jeśli na zewnątrz jest chłodno i nieprzyjemnie, to najważniejsza jest wtedy pogoda ducha. Teraz nie opuszcza, chociaż dzisiaj pomimo umiarkowanego wiatru jest naprawdę przyjemnie. Do końca dnia bez opadów, maksymalnie do 14, ciśnienie rośnie, a biometr przechodzi z niekorzystnego w obojętne.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: My nie jesteśmy obojętni na super muzykę, na to, by czas w pracy płynął wam nad wyraz miło i przyjemnie, by niezależnie od okoliczności dzień żył pozytywnym rytmem, dlatego warto zrobić głośniej, bo już za chwilę Dawid Kwiatkowski będzie też The Rolling Stones.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. 5 minut po godzinie 11. No i gramy. Super muzyka.

Shawn Mendes i Camila Cabello w czwartkowe przedpołudnie wprawili nas w pozytywne wibracje w Super FM z widokiem na Szczecin. 14 minut po godzinie 11. Przeglądam dla Was sieć internetową, byście Wy nie odrywali się od pracy, od obsługi klientów czy petentów już w najbliższy weekend. W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedsławiu odbędzie się wydarzenie, które przyciągnie największych fanów klocków Lego, czyli wydarzenie pod nazwą Chocki Klocki. Będziecie mogli podziwiać makiety inspirowane różnymi uniwersami gier i filmów, czy spróbować swoich sił w budowaniu na czas. A jak klocków będzie Wam mało, to zawsze można zaopatrzyć się w zestaw, jakiego na co dzień nie znajdziecie w sklepach. Czyli niezależnie od pogody, plany na weekend już mamy. To sobie kawę wypijecie w sobotę o poranku i dawaj do Gminnego Ośrodka Kultury w Przedsławiu. O.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Ellie Goulding i I Love Me Like You Do. To takie jest tendencyjne, bo niby ma kochać jak lubi, Love Me Like You Do, ale jak źle to zrobi, pokaże tę miłość inaczej, chłopak, no to albo nie tak jak planowała wybranka, to może być niemała afera. Jak zupę przesoli na przykład, czy kurczaka nie do pieczenia, nie wiem. Teraz mam dla was ciekawostkę naukową, proszę bardzo. Jak podają naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, aktywność fizyczna wpływa na proces starzenia się, bo regularne poruszanie się korzystnie działa na nastrój, a tym samym potrafi zmniejszyć stres i poprawić ogólną jakość życia. Pełni też funkcję regulatora emocji i wzmacnia poczucie sprawczości. O proszę. A codzienne spacery mogą przeciwdziałać apatii i utrzymywać pozytywne nastawienie. No to Ameryki, słuchajcie, nie odkryli, ale polecam dzisiaj z pracy do domu spacerkiem, zwartym krokiem, niekoniecznie po torach, no i wprowadzić to w codzienność. Będzie na pewno żyło się lepiej.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

Hej, Tibery, w Super FM z widokiem na Szczecin jeszcze przed godziną 12. Wiosna w pełni, w sercu i na duszy. A jak tej wiosny wam za mało, to już 16 i 17 maja Wały Chrobrego będą centrum kolebki ogrodniczej, bo właśnie wtedy rozpocznie się kolejna edycja kiermaszu ogrodniczego Pamiętajcie o ogrodach. I to tam kupicie rośliny do ogrodu, do domu, na balkon. Możecie zasadzić gdzie chcecie, powiesić pod sufitem, pełna dowolność, a potem jak już zasadzicie, to pojawi się wokół mnóstwo owadów, muszek, pająków też tak, ale będzie też ta, którą każdy pamięta. Tam

0: Gorące jak słońce na Jagiellońskiej. Marquez kończy czwartkowe przedpołudnie w Super FM z widokiem na Szczecin, a teraz pozostają jedynie widoki na zegar, by odliczać godziny, potem minuty i sekundy do końca dnia pracy. A dzisiaj świętujemy także Światowy Dzień Hasła, tak jak patrzę w kalendarzu. Nie wiem, jakie macie hasło na zakończenie pracy, tak po 15 na przykład, ale to może być okrzyk, hip hip hura, może być stwierdzenie no i fajrant, albo niech moc będzie z wami. Ja wam powiem po prostu dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego popołudnia, Tomek Janicki, a już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości, te punktualnie o godzinie 12.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
4: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
5: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
4: No właśnie, widzę.
5: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
4: Serio? To czemu ja się tu męczę?
5: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
6: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent.
2: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
7: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
8: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
7: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
9: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
10: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
8: Był strach?
10: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
8: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
10: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
6: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
11: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
6: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
12: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
6: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 0,5 miliona złotych, czyli o 9% więcej niż rok temu.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dzisiaj, jutro w Szczecinie odbywają się Dni Skandynawskie. To między innymi rozmowy o powiązaniach gospodarczych, o współpracy, o biznesie. Mamy też w mieście, warto o tym wiedzieć, ulicę duńską, szwedzką i norweską. Mamy znany na całym świecie duński sklep meblowy. Mamy też dom skandynawski. Ale warto wspomnieć, że nasze powiązania ze Skandynawią sięgają daleko wstecz. W XII wieku Duńczycy chcieli zdobyć Szczecin. Próbowali podpłynąć do miasta, ale ówczesny Szczecin był tak ufortyfikowany i dobrze chroniony, że te zamierzenia się nie powiodły. Powstało wówczas powiedzenie, które na polski można przetłumaczyć mniej więcej tak. Próżno się chełpią, że są bezpieczni ci, którzy nie mają ku swojej obronie umocnień Szczecina. I pozostało coś jeszcze. Kanał, którym XII-wieczni najeźdźcy wpływali do Szczecina. Dzisiaj nazywa się on Duńczycą. Która woda to Duńczyca? Trzeba stanąć na nabrzeżu Starówka w pobliżu Morskiego Centrum Nauki i Dźwigozaurów i popatrzeć w stronę Wyspy Grodzkiej. Woda, która oddziela Łasztownię od Wyspy Grodzkiej, to właśnie Duńczyca. W duńskiej niewoli przetrzymywany był szczeciński kupiec Wyszak. To też XII wiek. Królem Danii, Szwecji i Norwegii był żyjący na przełomie XIV i XV wieku Eryk Pomorski, książę z naszej dynastii Gryfitów. No i jeszcze powiązania literackie. Chyba każde dziecko czytało albo słuchało, jak ktoś czyta baśnie Hansa Christiana Andersena. Ale nie wszyscy wiedzą, że Andersen był w Szczecinie. Odwiedził nasze miasto latem 1844 roku. Przyjechał pociągiem z Berlina, żeby spotkać się z kompozytorem Karlem Lewe. Ale nie było wtedy komórek, maili, WhatsAppa i innych komunikatorów. Panowie się nie umówili i nie spotkali, bo Lewego w tym czasie w mieście po prostu nie było. Andersen przenocował w hotelu Preussenhof przy ulicy Staromuńskiej. Podobno pił tu porter, ale w swoich dziennikach namarudził bardzo na ten pobyt. Że zimno, że zła obsługa, a czasami nawet mówi się, że to, że zmarzł w Szczecinie, zainspirowało go do napisania Królowej Śniegu, która ukazała się w tym samym roku, w którym odwiedził Szczecin.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
1: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
2: Melatonina. Lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
7: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Teatr Polski w Szczecinie zaprasza na intensywny tydzień na scenie. W repertuarze m.in. Kogut w Rosole. Komedia o grupie mężczyzn, którzy po utracie pracy wpadają na nietypowy pomysł na życie. Spektakl łączy humor z refleksją o współczesnych problemach. W weekend premiera wydarzenia muzycznego Między ciszą a aplauzem. To jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra. Koncert pełen musicalowych hitów, piosenki filmowej i klasyki estrady. Na scenie kameralnej z kolei Związek na odległość niewielką. Lekka, satyryczna opowieść o relacjach z czarnym humorem i piosenką. Spektakle w sobotę i niedzielę o 16.00. A już 14 maja w Willi Lenza wernisaż wystawy poświęconej malarstwu Hansa Hartiga. To rzadka okazja, by zobaczyć dzieła z prywatnej kolekcji szczecińskich malarzy. Tego samego dnia startuje także nowy akademicki festiwal sztuki i nauki Przepływ. Przez dwa dni miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, warsztatów i pokazów od uczelni po instytucje kultury. Inauguracja 14 maja na placu Zamenhofa. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Szczegóły wydarzeń znajdziecie na stronach organizatorów. Miłośnicy muzycznych podróży powinni zajrzeć na wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu do nowej dekadencji. To nastrojowa opowieść dźwiękiem od klasyki przez kabarety Montmartre po jazzowe klimaty nocnych kawiarni. Wszystko w wyjątkowej oprawie świec i róż. A w niedzielę w Domu Kultury 13 Mus koncert fortepianowy przy świecach z muzyką filmową. Usłyszycie utwory takich wykonawców jak Ennio Morricone czy John Williams w kameralnych aranżacjach, które przenoszą prosto do świata kina. Warto skorzystać.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Super!
19: To jest Super FM
18: na 97,5.

0: Niezły aparat w Radiu Super FM. Zaprasza Andrzej Kutys.
1: W tym wydaniu Niezłego aparatu sprawy bieżące. Witam bardzo serdecznie, zapraszam na audycję o fotografii. A fotografie to nie tylko oczywiście mówienie o robieniu zdjęć, no ale przede wszystkim praktyka. Teoria teorią, praktyki nic nie zastąpi. I żeby tę praktykę wcielać w życie, to zapraszamy co jakiś czas na plenery Niezłego aparatu. Zapraszamy wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i od umiejętności. Następne nasze spotkanie już niedługo, dosłownie w momencie oczywiście, o ile słuchacie tej audycji w dniu jej premiery, no to za dwa dni, czyli 9 w sobotę, 9 maja w sobotę o godzinie 10:00 spotykamy się przed wejściem do grodów dendrologicznych w Przylewicach. Tam później, z tego co już się dowiedziałem, idziemy spokojnie do pałacu. W pałacu dostaniecie takie specjalne oświadczenia, bo ogrody dendrologiczne będą chciały być może wykorzystać wasze fotografie do promocji ogrodów w ich socialach, czy też na przykład w jakichś bezpłatnych ulotkach. Natomiast co do zasady, plenery otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i od umiejętności. Po chwili po prostu ruszamy fotografować piękną przyrodę tego miejsca i jak najbardziej zapraszam, więc to nas czeka. A co już się wydarzyło, bo mówiłem, że będzie ta audycja na temat różnych aktualności fotograficznych, które się w mieście dzieją. Po pierwsze, plener wiosenny, plener Niezłego aparatu w Przylewicach to jedno, ale też jest wystawa do obejrzenia. I to jest wystawa, której wernisaż już się odbył w holu wschodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Ja wielokrotnie tam byłem. Ja myślę, że może nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu się wybiorę, żeby obejrzeć, cóż tam fotoklub Zamek Szczecin pokazał jako bryłokształty. Przyznam szczerze, bardzo intrygujący tytuł. Zresztą oni są znani z tego, że takie intrygujące, nieoczywiste tematy do zdjęć wymyślają. No jak oni te bryłokształty ugryźli na fotografiach, jak to wygląda, no to oczywiście będziecie mieli okazję, żeby się już przekonać, bo ten wernisaż się odbył, więc można sobie spokojnie tam pójść i obejrzeć w holu wschodnim w Zamku Książąt Pomorskich. To jest ten hol, to wejście do opery, tak obrazowo mówiąc, to są te okolice, tam jak się idzie do kas, to wtedy bez problemu znajdziecie. Ta wystawa już wisi, natomiast mam jeszcze jedno zaproszenie, już sobie sprawdzam, bo taka informacja do mnie dopiero co dotarła. Wernisaż wystawy fotografii w galerii Mały Kierat. To jest oczywiście na ulicy Kąski Kierat 16. Ten wernisaż odbędzie się 9 maja o godzinie 17. To akurat wrócicie z pleneru, będzie okazja, żeby sobie pójść. A będzie to wernisaż Franka R. Hoffmana, berlińskiego fotografika, zatytułowany Bez Maski. Na zdjęciu zapowiadającym tę wystawę taki bardzo charakterystyczny portret. Przyznam szczerze, że jeszcze nie widziałem zdjęć, jakie tam będą prezentowane, więc tak troszeczkę w ciemno. Jeszcze nie wiem, ale oczywiście, jeżeli macie ochotę, Frank R. Hoffman, znajdziecie to zaproszenie również gdzieś tam w socialach, jak to się mówi. Zaprasza Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński na wystawę fotografii w galerii Mały Kierat. Być może uda mi się tam dotrzeć na wernisaż mikrofonem, a na pewno również w przyszłym tygodniu tam się przejdę, żeby sobie spokojnie obejrzeć te zdjęcia, bo ja tak zawsze lubię po wernisażu, albo jeszcze przed wernisażem, żeby w ciszy, w spokoju sobie zdjęcia pooglądać. To już jestem z tego znany, także oczywiście informujcie mnie, jeżeli wiecie o coś na temat różnych fotograficznych inicjatyw. Ta, o której ja wam cały czas mówię, znajdziecie też to wydarzenie na facebookowym profilu Radia Super FM. Wydarzenie, czyli nasz 10. plener Niezłego aparatu w ogrodach dendrologicznych w Przylewice. Spotykamy się w najbliższą sobotę o godzinie 10:00, a w audycji spotykamy się już jutro.
0: Niezły aparat w Radiu Super FM.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Wałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W sobotę i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Jest 13. Wiadomości Super FM.
8: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
9: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
8: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
10: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
8: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. A walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
11: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
8: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
12: A więc czekamy tak naprawdę naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
8: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
13: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
8: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
14: To jest Super FM.
7: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM opowiem o kolejnym sukcesie polskiego kina na arenie międzynarodowej i w Stanach Zjednoczonych. Słynna firma Focus Feature ogłosiła, że 21 sierpnia w kinach w Ameryce Północnej pojawi się Hot Spot, thriller science fiction z wątkiem sztucznej inteligencji, w którym studio ponownie współpracuje z polską reżyserką Agnieszką Smoczyńską, autorką Córek Dancingu i Silent Twins. To dla polskiej reżyserki kolejne znaczące wyróżnienie, a premiera w amerykańskich kinach otwiera filmowi drogę do Oscarów. Zasadne jednak pozostaje pytanie, jaki film powstał i czy się udał? Akcja Hotspot rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w społeczeństwie rządzonym przez sztuczną inteligencję. Prywatny detektyw bada sprawy morderstwa i odkrywa działalność grupy rebeliantów zdolnych do obalenia cyfrowego władcy. Hotspot to polsko-grecka koprodukcja. W obsadzie filmu znaleźli się Andrzej Konopka, Naomi Rapace i Reika Kirishima. Focus Feature będzie dystrybuował film na całym świecie z wyłączeniem Polski, Grecji i Francji. Data wyznaczona przez Focus Feature oznaczać może, że Hotspot nie trafi niestety na festiwale w Toronto i w Wenecji, a bardzo na to liczyłem. Nie wiadomo też, kiedy film pojawi się w polskich kinach, za to na pewno można się go spodziewać na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się we wrześniu. Agnieszka Smoczyńska to dla mnie jedna z najbardziej utalentowanych i niezwykłych osobistości pracujących w polskim kinie i polskiej sztuce. Niedawno Smoczyńska zadebiutowała w Operze Narodowej w Warszawie, wystawiając operę Verdiego. Strona wizualna tej produkcji podobno jest zachwycająca. Teraz wypatruję premierę filmu Hotspot w polskich kinach i liczę na ciekawe filmowe spotkanie.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
2: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
15: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
14: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
15: A w środku?
14: Ogromny bagażnik, 604 litry.
15: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
14: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
16: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie. Billboard.

0: zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: W tym tygodniu mam przyjemność gościć ekspertki z Centrum Medycznego Sonomed, pani doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska oraz doktor nauk medycznych Anna Gudan są też dzisiaj z nami, a porozmawiamy dzisiaj o roli diety w chorobach przewodu pokarmowego. Pani Aniu, jak duży wpływ ma dieta na rozwój chorób przewodu pokarmowego?
3: O, rola diety jest zdecydowanie ogromna, dlatego że my jeść coś musimy i musimy jeść coś przez całe życie. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy pokarmu nie przyjmowali. Także rola diety w profilaktyce, jak również leczeniu chorób układu pokarmowego jest zdecydowanie ogromna, dlatego że w przypadku chorób wyniszczających, chorób zapalnych, gdzie mamy ryzyko niedożywienia, tak naprawdę prawidłowa dieta jest w stanie znacząco poprawić efekty leczenia farmakologicznego, czy wpłynąć również na przyspieszenie czasu rekonwalescencji, po prostu zmniejszając ryzyko niedożywienia. Natomiast w takiej profilaktyce chorób przewodu pokarmowego dieta również jest kluczowa i tutaj warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że największym błędem, jaki można popełniać na co dzień, to jest stosowanie diety tak zwanej typu zachodniego, czyli diety, która jest bardzo uboga w produkty pochodzenia roślinnego, uboga w błonnik pokarmowy, a niestety bardzo zasobna w cukry proste, tłuszcze nasycone, czyli takie typowe słodkie przekąski i słone przekąski, produkty bardzo bogate w tłuszcze odzwierzęce, takie jak masło czy różnego rodzaju tłuste mięsa. Taka dieta typu zachodniego bardzo jest silnie skorelowana chociażby z występowaniem zespołu jelita drażliwego, ale również z przyspieszeniem pojawienia się choroby zapalnej jelita, jak również z pogorszeniem leczenia. Niestety, ale również ta dieta wpływa bardzo mocno na mikrobiotę jelitową, która jest integralnie związana z naszym tutaj układem pokarmowym i która również bierze udział właśnie w powstawaniu różnych chorób przewodu pokarmowego. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby ta dieta była w wariancie bardzo mocno takim przeciwzapalnym, bogatym w produkty pochodzenia roślinnego, w składniki takie bogate w polifenole, jak oliwa z oliwek, czy takie cierpkie owoce jagodowe, bo właśnie te składniki diety są w stanie nie dość, że bezpośrednio doskonale wpływać na śluzówkę naszego przewodu pokarmowego, chroniąc ją przed czynnikami drażniącymi, przed czynnikami pronowotworowymi, jak również właśnie optymalizuje taką funkcję naszej mikrobioty jelitowej, dzięki czemu ta mikrobiota się nam odwdzięcza, produkuje przeciwzapalne, przeciwnowotworowe składniki, różnego rodzaju witaminy, kwas masłowy, które bardzo sprzyjają właśnie zdrowiu przewodu pokarmowego.
2: Czy istnieje jedna zdrowa dieta jelitowa, taka dla wszystkich?
3: No niestety nie istnieje, natomiast jeżeli mogłabym tutaj jakoś opisać taki model, który byłby najbardziej zbliżony do takiej zdrowej diety dla jelit, no to właśnie to jest to, co powiedziałam przed chwilą, czyli taka dieta w ujęciu śródziemnomorskim, ale nie na zasadzie jedzenia teraz owoców morza i krewetek i różnego rodzaju dobroci, których nie mamy tutaj lokalnie, tylko ten model śródziemnomorski jest rozumiany jako dieta, która właśnie zawiera oliwę, czyli tutaj te polifenole z oliwy oraz polifenole z takich ciemnych, cierpkich owoców, dużo kolorowych warzyw, około 400 gramów dziennie, pełnoziarniste produkty zbożowe i ograniczenie produktów pochodzenia zwierzęcego, a nie absolutnie eliminację, ale żeby chociaż te 50% białka pochodziło z produktów odzwierzęcych, a 50% z roślinnych, czyli na przykład z warzyw strączkowych, jakiegoś humusu na chlebek zamiast masełka i do tego szyneczka, więc żebyśmy znaleźli taki bilans.
2: A jak indywidualizować dietę przy problemach takich jak na przykład refluks czy IBS?
3: Tutaj zdecydowanie już źródłem naszych wszystkich informacji jest pacjent i szczegółowy wywiad, a zatem dieta musi być jak najbardziej zindywidualizowana właśnie pod objawy pacjenta. Jeżeli mamy pacjenta z chorobą refluksową, najczęściej musimy bardzo mocno ograniczać pokarmy, które opóźniają opróżnianie żołądka, czyli są to pokarmy bardzo przede wszystkim objętościowe i obfite. Tutaj manipulujemy ilością spożywanych posiłków, ich objętością, właśnie wielkością, również kalorycznością. Również dieta powinna być taka bardziej lekkostrawna, czyli generalnie zamiast smażenia, duszenie na wodzie. Zamiast przepiekania intensywnego raczej staramy się parować, czy też tak podpiekać delikatnie bez tłuszczu. Więc tak naprawdę zawsze musimy tą dietę dostosować bezpośrednio do pacjenta. Bardzo pomocne jest prowadzenie dzienniczków żywieniowych i zawsze też podkreślam, żeby właśnie pacjent już na wizytę przyniósł ze sobą taki dzienniczek żywieniowy, w którym może również wskazać swoje objawy. Później takie wprawne oko dietetyka też jest w stanie dojść, po których grupach produktów pacjentowi te objawy się nasilają i wtedy delikatna zamiana jednej grupy produktów na drugą jest w stanie bez niepotrzebnych eliminacji, ale jest w stanie nam bardzo mocno poprawić jakość życia, bo to jest główny cel terapii, czyli poprawa jakości życia naszych pacjentów na co dzień i zmniejszenie tego dyskomfortu.
2: A jeżeli chodzi właśnie o eliminację, czy są często nadużywane?
3: Bardzo często niestety są nadużywane, co też tutaj podkreślam raz jeszcze, że bardzo to utrudnia poranną diagnostykę, jak również leczenie przez lekarza specjalistę. Bardzo ważne jest to, żeby zanim wyeliminujemy cokolwiek na własną rękę, w szczególności jeżeli jest to więcej niż jakiś jeden produkt spożywczy bądź jakaś konkretna grupa produktów, to zanim to wyeliminujemy, warto poddać się diagnostyce, czyli po prostu umówić się na wizytę lekarską, żeby lekarz właśnie wykluczył takie czerwone flagi, my to dietetycy nazywamy, bo dla nas ta współpraca z lekarzem jest absolutnie kluczowa i dopiero wtedy my jesteśmy w stanie nie zaszkodzić pacjentowi.
2: Pani doktor, na ile leczenie dietą może zastąpić farmakoterapię?
4: No właśnie, leczenie dietą jak najbardziej. Uważam, że dieta jest kluczowa i bardzo istotna w zapobieganiu chorobom, przede wszystkim otyłości, o której tutaj też należy wspomnieć, jak dużym problemem dzisiaj jest w ogóle otyłość, ale również na wiele schorzeń jamy brzusznej. Natomiast nie przeceniałabym jej aż tak bardzo i uważam, że zbyt często pacjenci wiara w to, że tylko dietą mogą zmienić swoje dolegliwości i wyleczyć swoją chorobę, jest zbyt duża. Na pewnym etapie samo leczenie dietetyczne nie jest wystarczające i ogromnym błędem jest, jeżeli pacjent z ciężką chorobą refluksową sądzi, że tylko leczeniem dietetycznym i tym, jakie pokarmy i w jaki sposób będzie przyjmował, jest to ogromny błąd, ponieważ ciężkie zmiany nadżerkowe w przełyku wymagają leczenia farmakologicznego i obawa przed farmakoterapią jest niesłuszna, dlatego że musimy doprowadzić do wyleczenia i do lepszego nie tylko komfortu życia pacjenta, ale również zapobiegania następstwom ciężkiego zapalenia przełyku pod postacią innych stanów przednowotworowych, a nawet nowotworowych przełyku. To samo dotyczy zapalnych chorób jelita grubego, kiedy mamy ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy chorobę Crohna, które próby czasami leczenia wieloletniego tylko dietą i obawa przed farmakoterapią jest jak najbardziej niesłuszna i tutaj chciałabym podkreślić, jak ważna jest jednak konsultacja gastroenterologiczna, jak ważne jest rozpoczęcie leczenia i to jest współpraca między dietetykiem a gastroenterologiem, a nie sama farmakoterapia bez leczenia dietetycznego, czy odwrotnie.
2: Czy widzi Pani w swojej praktyce poprawę właśnie efektów leczenia u pacjentów współpracujących też z dietetykiem?
4: Zdecydowanie tak. To nie jest nasz wybór. To są standardy postępowania, czyli są wytyczne, jak powinniśmy leczyć choroby zapalne jelita grubego, jak powinniśmy leczyć choroby trzustki, choroby przełyku żołądka i my zgodnie z tymi standardami leczymy to farmakoterapią, przede wszystkim diagnostyka, potem terapia, nasza lekarska farmakoterapia i we współpracy z dietetykiem, ponieważ w bardzo wielu schorzeniach przewodu pokarmowego, czy to chorobach trzustki, czy żołądka, czy jelita, jest to niezbędny element naszej terapii. Także ta ścisła współpraca i to, jak się leczymy, ale to leczenie to jest leczenie nie tylko terapia lekami, ale również dietą.
2: Słuchacie Kliniki Zdrowia, a w tym tygodniu mam przyjemność gościć ekspertki ze Szczecińskiego Centrum Medycznego Sonomet. Jest ze mną doktor habilitowana nauk medycznych Anna Wiechowska-Kozłowska oraz doktor nauk medycznych Anna Gudan. Do naszej rozmowy o przewodzie pokarmowym wrócimy jutro. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM. Na program zaprasza sponsor Centrum Medyczne Sonomet. Zdrowie i dobre samopoczucie na wyciągnięcie ręki.

0: skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x 500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
8: Jest 14. Wiadomości Super FM.
9: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia. Gdzie zagrzmi? Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
10: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
9: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na Lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
11: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką, czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
9: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem, czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
12: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
9: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
12: To są obiekty otwarte, ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
9: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
13: Radio Super FM.
14: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Między Amsterdamem a Hagą w gęstej sieci niderlandzkich kanałów leży Lejda. To miasto nie jest tak znane oczywiście jak Amsterdam, ani tak polityczne jak pobliska Haga, ale dla historii Holandii ma znaczenie ogromne. To miejsce nauki, tolerancji, handlu, no i niezwykłej miejskiej atmosfery. Lejda jest jednym z najstarszych miast całego kraju. Prawa miejskie otrzymała już w XIII wieku, a dzięki położeniu na szlakach wodnych szybko rozwinęła handel i rzemiosło. Przez wieki również słynęła szczególnie z produkcji sukna. Działały tutaj setki warsztatów tkackich, miasto należało do najbogatszych w Republice Zjednoczonych Prowincji, zwłaszcza w XVI-XVII wieku. Ale momentem, który na zawsze zapisał Lejdę w historii, było oblężenie z drugiej połowy XVI wieku, podczas wojny o niepodległość Niderlandów przeciw Hiszpanii. Miasto przez wiele miesięcy cierpiało głód, choroby, ale nie poddało się wojskom hiszpańskim. Ratunek przyszedł w dosyć niezwykły sposób. Holendrzy przerwali groble i zalali okoliczne tereny, by flotą małych łodzi dotrzeć do miasta. Woda stała się więc bronią. No, typowo niderlandzkie rozwiązanie. 3 października 1574 roku Lejda została wyzwolona. Do dziś jest w zasadzie to najważniejszy lokalny dzień, dzień święta narodowego, no może nie narodowego, ale na pewno miasta. W nagrodę za lojalność i opór miasto otrzymało wyjątkowy dar. Powstał tutaj najstarszy uniwersytet w Holandii. No i właśnie uczelnia nadała Lejdzie szczególnego charakteru. Studiowali tutaj uczeni, filozofowie, lekarze, prawnicy z całej Europy. Z uczelnią związani byli m.in. René Descartes, czyli Kartezjusz, a również Albert Einstein, który bywał tutaj również często jako gość. Taki gościnny profesor. Miasto zyskało opinię miejsca wolnej myśli, debat, intelektualnej odwagi. Oczywiście Lejda ma też swojego wielkiego artysty, nie możemy o nim zapomnieć. W 1606 roku urodził się tutaj Rembrandt. Choć później przeniósł się do Amsterdamu, to właśnie w Lejdzie stawiał pierwsze kroki jako malarz. Dzisiaj w mieście znajdziemy trasy spacerowe związane z jego życiem, miejsca związane z jego młodością. Dzisiejsze miasto, dzisiejsza Lejda poprzecinane z dziesiątkiem kanałów, mostów, no ale jest spokojniejsza niż na przykład Amsterdam. Można powiedzieć, że Lejda daje podobny klimat, tylko w bardziej kameralnej skali. Wąskie kamienice, łodzie przy nabrzeżach, rowery, małe kawiarnie, studenci z plecakami, to wszystko tworzy taki codzienny krajobraz. Jedną z ciekawostek są na przykład wiersze na murach. W różnych częściach miasta umieszczono teksty poetyckie w wielu językach świata, od hiszpańskiego po japoński, również są polskie. To projekt artystyczny, który zamienił zwykłe ściany w taki literacki spacerownik. No, w sumie to jedno z tych miast, do których wraca się nie z obowiązku, lecz z przyjemnością, czego i również Wam serdecznie życzę. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Teatr Współczesny zapowiada wyjątkowo intensywny miesiąc. Na widzów czekają aż dwie premiery, które zabiorą Was w zupełnie odmienne rzeczywistości. Pierwszą z nich jest spektakl Trump, Królewski Szlak. Sztuka wybiegająca w przyszłość do roku 2028. Akcja rozgrywa się w Waszyngtonie, gdzie na Złotym Tronie zasiada król. Ogarnięty obsesją i samozachwytem sprawuje władzę absolutną, wpływając nie tylko na losy kraju, ale i całego świata. To mocna, prowokująca wizja politycznej rzeczywistości, która skłania do refleksji nad kierunkiem współczesnych przemian. Drugą premierą jest Mozaika, muzyczny spektakl opowiadający o ludziach poszukujących siebie w mieście, które musiało stworzyć się na nowo. To historia pełna emocji, ukazująca proces odbudowy zarówno przestrzeni, jak i tożsamości mieszkańców. Twórcy podkreślają, że spektakl jest również symbolicznym świadectwem tego, że Szczecin istnieje naprawdę jako miejsce, pamięć i doświadczenie. Maj w Teatrze Współczesnym zapowiada się więc jako czas intensywnych przeżyć artystycznych i ważnych pytań o rzeczywistość, zarówno tę globalną, jak i lokalną. Na zakończenie tygodnia propozycja dla miłośników kina i fortepianowych aranżacji. W Domu Kultury 13 Mus odbędzie się koncert przy świecach z muzyką filmową. W programie znajdą się kompozycje takich twórców jak Hans Zimmer czy Ennio Morricone. Usłyszycie motywy z filmów Gladiator, Piraci z Karaibów czy Król Lew w subtelnej, kameralnej odsłonie, która pozwala odkryć te utwory na nowo. A dla tych, którzy lubią muzyczne klimaty, w nowej dekadencji przygotowano wyjątkowy koncert Wieczór w Paryżu. To nastrojowa podróż przez francuską kulturę i muzykę. Od impresjonistycznej klasyki przez romantyczne brzmienia znane z kina, aż po kabarety i jazzowe kawiarnie. Wszystko w kameralnej oprawie wśród świec i bukietów róż, co dodatkowo podkreśla klimat paryskiej nocy. I jeszcze zaproszenie do Villa Lenza, gdzie w połowie maja otworzy się wystawa prac Hansa Hartiga, malarza, którego obrazy rzadko można zobaczyć, bo pochodzą z prywatnych kolekcji. To jedna z tych okazji, które nie zdarzają się często. Warto skorzystać.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Super, super.
9: To jest Super FM.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Przestań się martwić. Sprawdź, kim jesteś bez tego. Wyobraź sobie, że od rana masz na plecach plecak, noszony godzinami. Po czasie przestajesz go zauważać. Nie pamiętasz już nawet, że go założyłeś. Dopóki ktoś nie zapyta, a co by było, gdybyś go zdjął? I nagle pojawia się coś zaskakującego. Nie sama ulga, też lekki niepokój, jakby czegoś brakowało. I dokładnie tak działa martwienie się w pracy. To nie jest tylko reakcja na problemy. To jest mechanizm, który daje poczucie kontroli. Daje zajęcie. Daje wrażenie, że trzymasz rękę na pulsie. Dlatego tak łatwo wpaść w analizowanie bez końca. Wracanie do tych samych tematów, kręcenie się wokół decyzji, zamiast je podejmować. I z zewnątrz wygląda to jak zaangażowanie. Jak odpowiedzialność, profesjonalizm. A tymczasem to po prostu stres. Dlatego zamiast pytać, co jeszcze mogę przeanalizować? Spróbuj jeszcze raz i zapytaj, kim jestem, kiedy na chwilę zdejmę ten plecak? Kim jestem jako lider, kiedy nie działam z napięcia? Jaką decyzję podejmuję, kiedy nie kręcę się w kółko? Jak rozmawiam, kiedy nie próbuję wszystkiego kontrolować? I na początku może pojawić się cisza, a nawet lekki dyskomfort, bo znika coś, co dawało strukturę. I właśnie wtedy zaczyna być widać coś ważnego. Nie więcej analizy, nie więcej kontroli, tylko klarowność. Spróbuj jeszcze raz. Następnym razem, kiedy poczujesz, że utknęłaś w analizowaniu, nie dokładaj kolejnych myśli. Na chwilę zdejmij plecak i sprawdź, jaka decyzja powstaje bez niego.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama. Halo Szczecin! Gotowi na małą, nieruchomościową rewolucję? W nowym Monopoly Szczecin możesz kupić wały Chrobrego albo wylądować w areszcie za deptanie krokusów na jasnych błoniach. Kupuj, handluj, targuj się jak na ryneczku pogodno i pokaż, kto tu naprawdę rządzi. Monopoly Szczecin, bo w tym mieście nawet plansza ma charakter. Nową edycję gry Monopoly Szczecin znajdziecie w Empiku i najlepszych sklepach w regionie. Złap swoje miasto już dziś! Grę poleca Radio Super FM.
1: Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
13: Jest 15. Wiadomości Super FM.
14: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum.
0: Super FM.
15: Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
16: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
17: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
16: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
14: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem. Zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. W odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
18: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
14: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
19: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
14: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.
20: Radio Super FM.
21: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Kuba i Kuba twierdzą, że stygnie lato, a do lata jeszcze trochę. I jeszcze trochę. Postoicie na południowej, jadąc w kierunku Mieszka I. Zator w tym miejscu zaczyna się już na wysokości zjazdu do schroniska dla zwierząt. Bez zmian, czyli jak zawsze o tej porze. Stoi europejska dworska i ku słońcu, by przejechać przez Rondo Gierosa. Cierpliwość przyda się także kierowcom w okolicy węzła Łękno. Tam
2: noga z gazu.
3: Bo tutaj zatrzymacie się na Majdańskiego w stronę Pogodna, ale podobnie jest na Trałguta przy dojeździe do Wojska Polskiego. Z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych na Wszystkich Świętych, jadących zarówno w stronę Niebuszewa, jak i ulicy Majdańskiego.
2: Tu są korki.
3: A mowa o ulicy Energetyków w stronę Śródmieścia. Tutaj hamulec przyda się już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Najlepiej jest, nie lepiej jest także na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Kolumba, bo jadąc z Jana Skolna, tak jak patrzę, przejedziecie w zasadzie w ciągu jednej zmiany świateł. Powoli jedzie się także nitką wyjazdową trasy zamkowej ze względu na przebudowę tego odcinka drogi, ale potem Gdańska Eskadrowa i Hangarowa są już przejezdne i to bez większych problemów. Zatrzymacie się dopiero na skrzyżowaniu Hangarowej z Gryfińską i Zwierzynieckiej tuż przed skrzyżowaniem z Niedźwiedzia. Wjazd do Szczecina węzłem Kijewo to pewnik postoju w korku, ale to póki co maksymalnie od 5 do 10 minut.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: No i zawsze możecie dać nam znać. 91 wieczórki i 5 piątek. Co dzieje się na drogach w waszej okolicy?
4: Now this is not-

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł. Chery Polmotor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. chery.polmotor.pl.
3: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607 827 348. 607 827 348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607 827 348.
4: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, serwis kulturalny. Sprawdzamy, co dzieje się w kulturze i na co warto się wybrać w najbliższych dniach. Maj w Szczecinie to propozycje dla miłośników kultury i dobrej muzyki. W Teatrze Polskim wyjątkowy jubileusz 30-lecia pracy artystycznej świętuje Damian Aleksander, jeden z najbardziej cenionych artystów polskiej sceny muzykalowej. Z tej okazji zaplanowano 3 wieczory pod hasłem Między ciszą a aplauzem. Wszystko to w weekend na scenie włoskiej. To będzie spotkanie z muzyką, emocjami i scenicznym doświadczeniem artysty, którego znacie także z teatru, telewizji i dubbingu. A jeśli marzy się Wam podróż na północ, choćby tylko wyobraźnią, to mamy dobrą propozycję. W ramach Dni Skandynawskich w Szczecinie odbędzie się spotkanie z Tomaszem Dudą, geografem, podróżnikiem i autorem książki Pocztówki ze Skandynawii. To właśnie z naszych super radiowych opowieści narodziła się ta publikacja, która zabiera Was w miejsca pachnące morzem, kamieniem i legendą. Tam, gdzie nordycka natura spotyka się z historią, a cisza potrafi opowiadać własne historie. Podczas spotkania autor opowie o swoich wyprawach, inspiracjach i kulisach powstawania książki. Nie zabraknie też zdjęć i fragmentów opowieści, które pozwolą jeszcze lepiej poczuć klimat Skandynawii. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią podróże. Te dalekie i te całkiem bliskie, bo zaczynające się od dobrej historii. Wydarzenie rozpocznie się w Willi Lenza w piątek o 18:00, a wstęp jest bezpłatny. Z kolei w Książnicy Pomorskiej coś dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia. Jutro o 18:00 w auli odbędą się warsztaty muzykoterapii dla seniorów. To połączenie muzyki, literatury i pracy z oddechem. Zajęcia poprowadzą śpiewaczka operowa Barbara Marcinkowska-Boruszak oraz Katarzyna Piotrowska. Wstęp jest bezpłatny, obowiązują zapisy. A przez cały tydzień bibliotek w Książnicy trwa także kiermasz Second Book. Literatura piękna, książki dla dzieci, różne publikacje zagraniczne i popularno-naukowe, wszystko w symbolicznej cenie 1 złotówki. To dobra okazja, żeby uzupełnić domową bibliotekę.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: No i to był garant Alvaro. Serce aż drży, kiedy śpiewał w Super FM. 20 minut zostało do godziny 16. Sprawdzam, co dzieje się na drogach, a na nich utrudnienia i korki. Tak jest chociażby w Zdrojach na Batalionów Chłopskich. Powoli jedzie się w stronę Ronda Ułanów Podolskich, jak i dzielnicy Podjuchy. No ale zwolnijcie także na Leszczynowej czy Walecznych w stronę Pszennej. No jak już jesteśmy z tej strony Szczecina, to teraz Goleniowska. Tutaj zatrzymacie się w stronę Emilii Gierczak. Morska uzależniona od zamkniętego przejazdu kolejowego w Dąbiu. No i póki co...
2: Tu są korki.
3: Dokładnie tak. Przestrzenna w stronę basenu górniczego przejezdna. Tak samo jest dalej na Gdańskiej. Hamulec użyjecie dopiero na energetyków albo na trasie zamkowej przed placem Hołdu Pruskiego. Powoli jedzie się także Wyszyńskiego w stronę Bramy Portowej na niepodległości z zatorem na prawo skręcie w kierunku Placu Zwycięstwa. Powiększył się korek na Południowej w stronę Ronda Uniwersyteckiego. Potem zwolnicie także na Mieszka Pierwszego, tuż przed placem Szerockiego. Jeżeli jedziecie od strony Podjuch, to Floriana Krygiera powita Was nawet może 10-minutową przerwą w jeździe tuż przed rondem Hakena. Tam korek, który omijać warto, skręcając w Ustowską i kontynuując Szczawiową przez Tamę Pomorzańską do Kolumba. W tej okolicy także utrudnienia do skrzyżowania z Zapadłą, a Starkiewicza stoi od Bocznej. Zresztą podobnie jak Dąbrowskiego do placu Szerockiego. Trzymam kciuki za przejazd Zegadłowicza i Ronda Knappa do Wojska Polskiego, jak i w odwrotnym kierunku, a także za wszystkich zmotoryzowanych na Bogumińskiej. Z każdą minutą jesteście przecież bliżej celu. Kolejna pomoc drogowa już po 16:00. Te przedstawi dla Was Michał Kaczmarek.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: Zawsze możecie dać nam znać, co dzieje się na drogach w Waszej okolicy.
4: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
3: Dokładnie, wybieracie, dzwonicie, wiemy, co się dzieje w mieście. A ja dziękuję za dzisiaj, Tomek Janicki. Bezpiecznej drogi Wam życzę.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: który zachwyca smakiem i wyglądem.
1: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
0: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
1: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
0: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
1: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 16. Wiadomości Super FM.
8: Strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
9: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
10: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast akurat ta część niestety padła ofiarą płomieni.
8: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Salskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
11: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
12: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
13: Układanie grafików porozwalało nam życie prywatne, nie jest to, że małżeństwa razem jeżdżą.
8: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie ma powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. A według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
14: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi powiedzieć. posprzątać.
8: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
6: Super FM. Pogoda.
15: Zerkamy w niebo i w sumie to trudno jest to jakieś optymistyczne pogodowe diagnozy, bo chmury dzisiaj dominowały przez cały dzień, ale uspokajam, deszczu nie będzie. Temperatura to 13 stopni, wieczorem 7, dzisiaj jest szaro, ale jutro szarość zostanie zdominowana przez piękne słońce i nareszcie po kilku dniach przerwy wróci do nas bezchmurne niebo.
5: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
15: No i idealnie, że pogoda ładna wróci na piątek. Ja się z tego cieszę, mam nadzieję, że wy również. Michał Kaczmarek, kłaniam się i zapraszam. Czas podsumować czwartek. Dodam intensywny, jeżeli chodzi o wydarzenia w naszym mieście. A będzie m.in. o dobrych wynikach Stoczni Szczecińskiej Wulkan. O tym, że kierowca szczecińskiego autobusu prawie przejechał pieszych na przejściu w okolicach Kaskady. Wydarzenie rzeczywiście obiegło dzisiaj całą Polskę, a kierowca zostanie ukarany. Będzie także o remoncie willi Izby Lekarskiej. Perła pogodna zyska nowy wizerunek, a także o tym, że trzeba się rozliczyć ze składki zdrowotnej. To już ostatnie dni. Te tematy, ale także sport i nie tylko przed nami w Radiu Super FM przez najbliższe dwie godziny. Ale...

0: Krok od tragedii na Placu Żołnierza w Szczecinie. Rozpędzony autobus komunikacji miejskiej wjechał na przejście dla pieszych, nie patrząc na to, czy po przejściu idą piesi. A szli i to na dodatek mieli zielone światło. Stąd też kierowca autobusu wykazał się wyjątkową nieostrożnością i dosłownie centymetry dzieliły go od pieszego. Szczegóły w materiale Andrzeja Kutysa.
1: Kierowca miejskiego autobusu wpadający z impetem na przejście dla pieszych w centrum Szczecina. Tragedia była o włos. Ułamki sekund zadecydowały o tym, że piesi zdążyli w porę odskoczyć przed jadącym bardzo szybko pojazdem. Nagranie z monitoringu udostępniła w portalu społecznościowym Komenda Miejska Policji w Szczecinie. O szczegółach mówi Nikola Podzińska ze wspomnianej Komendy Miejskiej Policji.
2: Do Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkańców, który poinformował o rażącym naruszeniu przepisów ruchu drogowego. Z jego relacji wynikało, że podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych o mało nie doszło do potrącenia przez kierującego autobusem, który wjechał na skrzyżowanie poruszając się z dużą prędkością. Sprawą zajęli się policjanci, którzy niezwłocznie podjęli czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przeanalizowali zapisy miejskiego monitoringu, które potwierdziły zgłoszenie. Nagranie

0: wykazało, że kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
1: Co dalej z kierowcą? O tym mówi Wojciech Jachim, rzecznik przedsiębiorstw autobusowych w Szczecinie.
2: Autobus prowadził kierowca z 10-letnim stażem, do którego nie było do tej pory żadnych większych zastrzeżeń. Policja odebrała mu prawo jazdy, on sam poprosił o urlop. Wewnątrz firmy wszczęto postępowanie wyjaśniające. Oczywiście należy się spodziewać poważnych konsekwencji w stosunku do sprawcy tego zdarzenia.
1: Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo ma nałożony obowiązek powstrzymania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zastosowano także poręczenie majątkowe.
3: A jak wyglądało to zdarzenie, możecie zobaczyć na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Warto, bo to rzeczywiście pod kątem prewencyjnym i pod kątem ostrzegawczym ważna społeczna lekcja. To był materiał Andrzeja Kutysa, a za chwilę w Radiu Super FM Pomoc Drogowa.

0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Pytacie mnie, Michał, jak się jeździ obecnie przez centrum miasta? A ja odpowiadam, tak trochę w kratkę. To znaczy, że nie ma mowy o jakichś gigantycznych zatorach, wielkich korkach i o tym, że tutaj, proszę bardzo, paraliż w mieście i dramat prawdziwy. No nie, tak to nie jest, ale też nie jest tak, że jest jakoś przesadnie płynnie. Powiedziałbym, że jedziemy trochę od sygnalizacji do sygnalizacji i czasem uda nam się zdążyć za pierwszym razem, a czasem trzeba trochę poczekać. Tak jest na przykład w Alei Wyzwolenia czy w Alei Niepodległości, a także na bramie portowej, chociaż ta brama portowa i jedna sygnalizacja świetlna, no nie, raczej trochę dłużej. Tutaj zator zaczyna się mniej więcej na wysokości kładki na Wyszyńskiego i tak sobie powolutku jedziemy do samego głównego skrzyżowania. Od strony Grodzkiej trzeba trochę poczekać, żeby się dostać, ale na przykład jak patrzę na Aleję Piastów, to myślę sobie, kurczę, nie jest źle, przez Aleję Piastów jedziemy całkiem płynnie w dwie strony. Trochę trzeba poczekać na skrzyżowanie Alei Powstańców Wielkopolskich i Mieszka I. Tutaj mniej więcej na wysokości wiaduktu zaczynamy zwalniać i do samego skrzyżowania jedziemy dość powoli. Podobnie jest, kiedy próbujemy się dostać z Alei w stronę Mieszka I i dalej na przykład w stronę Ronda Uniwersyteckiego. Tutaj widzę, że ten ruch się zaczyna zagęszczać i do samego ronda od strony Mieszka I czy od strony Cukrowej dojeżdżamy raczej powoli. Nie jest łatwo także na Krakowskiej, aczkolwiek prawdziwe problemy dzisiaj widzę na Trygierze i na Południowej. Tutaj można powiedzieć, że nawet obwodnica nie pomaga i niestety widać, że tam ruch w tym momencie wyjazdowy z miasta jest mocno zintensyfikowany i tak jak na centrum nie narzekałbym wcale, a wcale, tak niestety wyjazdówki z miasta w stronę Przecławia, a także okolice Gumieniec mocno zapełnione samochodami. 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam na wasze sygnały. Jeszcze w tej godzinie oczywiście kolejna pomoc drogowa.
0: Program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: którędy przez miasto obecnie jeździ się bez większych problemów, a gdzie lepiej jest nie jechać. Widzę, że na Rumieńcach rzeczywiście gęstość jazdy samochodowej bardzo intensywna i trudny dojazd zarówno od strony Derdowskiego, jak i od strony ku Słońcu. Ale my w kolejnej pomocy drogowej, między innymi, zajrzymy na Prawobrzeże. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na wasze drogowe sygnały.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie. Od pierwszego pomysłu, aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: Rolniku, firma Agropel skupuje bydło. Jesteś hodowcą bydła w zachodniopomorskim lub pomorskim? Zadzwoń 607-827-348. 607-827-348. Krótkie terminy, szybka płatność. Agropel. Chcesz sprzedać bydło? Zadzwoń 607-827-348.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w HalfPrice. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W HalfPrice ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. HalfPrice. Great Brands.
6: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu. Wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w Lidlu. Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.

0: program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: I tym razem będę bardziej was uspokajać niż straszyć, bo tak naprawdę korków w mieście porządnych to już raczej nie ma. Oczywiście zator przy zjeździe z A6 na węźle Kijewo jest i do skrzyżowania z Tchórzem i Niedźwiedziem trochę trzeba poczekać, aczkolwiek to też już są takie, powiedzmy, ostatnie momenty, kiedy sytuacja jest utrudniona. Tak naprawdę całe prawobrzeże bez korków obecnie, nawet na Trygiera czy na Batalionów Chłopskich jedziemy bez problemów, nawet na Energetyku w Rondzie Portowców i na Moście Długim nie ma kłopotów, więc można powiedzieć, że jest nieźle. Oczywiście trasa zamkowa nadal zwężona, co może się wiązać z tym, że jedziemy tam dość powoli, jeżeli chodzi oczywiście o trasę na prawobrzeże, ale już sam zjazd z trasy na wysokości Placu Żołnierza nie powinien nam sprawić żadnego problemu. Nie ma kłopotów także na Jana Stolna, nawet Niebuszewo, które zazwyczaj o tej godzinie jest mocno zablokowane. Teraz od strony Alei Wyzwolenia, od strony Staszica, owszem z zatorami, ale powiedzmy, że mniejszymi niż jeszcze 20 minut temu. Ten zator na Staszica, o którym powiedziałem, to tak mniej więcej do wysokości ofiar Oświęcimia, to tempo jazdy jest dość mocno spowolnione, ale na przykład okolice Warcisława są przejezdne raczej bez większych problemów, więc można powiedzieć, nie jest źle. To zajrzyjmy jeszcze na taką ulicę, która jest trochę testem tego, jaka jest sytuacja w mieście, czyli Bogumińska. No tutaj musiałbym znowu trochę się gryźć w język, bo nie jest tak, jak mówiłem do końca przed momentem, czyli że nie ma żadnego korka w mieście, bo na Bogumińskiej jest i to od ulicy Chorzej do samego skrzyżowania Spokoju i z szosą Polską jedziemy dość powoli. Lepiej jest trochę na tej trasie do miasta, bo tutaj już powiedzmy, że od Chorzej przez Obotrycką, Wilczą nie ma większych problemów. Do skrzyżowania, a właściwie do wiaduktu na Wilczej też tam mogą być takie momenty czasami spowolnienia i zwężenia ruchu, co będzie powodowało, że te samochody będą jechały wolniej, ale to też raczej sytuacje incydentalne. 91 2 4 5 5, ja nadal czekam na telefony od was, być może wy namierzyliście jakiś korek, który gdzieś mi umknął.
0: Na program zaprasza sponsor Volvo Auto Bruno z miasteczkiem bezpieczeństwa Volvo podczas pikniku nad Odrą. Edukacja drogowa, symulatory, rodzinne atrakcje.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Perła pogodna zostanie zrewitalizowana. Mowa o jednej z najpiękniejszych willi dawnego szczecińskiego West Endu, która w dużej mierze w ostatnim czasie może nie tyle popadała w ruiny, co nie była zagospodarowana. Teraz będzie, bo będzie między innymi dziennym domem dla lekarzy seniorów. Jest to budynek Izby Lekarskiej w Szczecinie, a dzisiaj podpisano umowę na rewitalizację tego obiektu.
1: To ważny dzień w historii Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Dzisiaj mamy zamiar podpisać umowę.
2: Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Michał Bulsa.
1: Jest to największa inwestycja izby w nowożytnej historii. To jest miejsce, które ma łączyć pokolenia.
3: Te budynki są trudne, ponieważ one...
2: Piotr Hoffman z Biura Architektonicznego DEDECO.
3: Zachowując swój pierwotny kształt i atmosferę, w której teraz dzisiaj też jesteśmy, czujemy to, tak? Jednocześnie muszą sprostać wymagania dnia dzisiejszego, a wymagania dnia dzisiejszego to jest energooszczędność, to jest łatwość użytkowania na dzisiejsze realia i w końcu jakieś akcje i aranżacje, które Okręgowa Izba Lekarska będzie tutaj przeprowadzała. To jest szacunek dla lekarzy seniorów, to jest szacunek dla młodych lekarzy, którzy wchodzą do zawodu i obiekt, który ma integrować środowisko.
4: Ja może trochę smaczków dodam takich technicznych, żebyście Państwo sobie wiedzieli, jaka nas skala czeka.
2: Andrzej Najda, inżynier kontraktu.
4: Mamy dwa budynki. Mamy budynek główny willi i mamy budynek wozowni. I te dwa budynki zostaną zrewitalizowane. One są objęte Miejskim Konserwatorium Zabytków, w związku z tym uzgodnienia wszystkie wnętrza i wszystkie detale, w szczególności willi i parterze, będą musiały być bezwzględnie przestrzegane przez wykonawcę i przez nas jako nadzór. Taki smaczek powiem, że będzie winda dla osób niepełnosprawnych, które w głównym tym budynku też. Także to jest takie udogodnienie. Sale oczywiście przestrzenne, konferencyjne, szkoleniowe i jakby powiedzieć ta funkcja integracji środowiska lekarskiego.
5: Bardzo ważny dla nas projekt, bardzo wymagający.
2: Robert Dynda, firma WW Building Management.
5: Poza architekturą i pracami budowlanymi, bardzo zobowiązujący. Powiem tak, gratuluję Wam, że Wy już zakończyliście ten czas pracy, który zamknie dzisiaj umowa, a ja czuję zobowiązanie przez następne półtora roku, żeby te wszystkie oczekiwania, które Pan wymienił, spełnić.
1: Wspólnie usiedliśmy do tego wyzwania i udało się nam dzisiaj zakończyć kolejny etap i wejść w nowy, czyli w rewitalizację, i żebyśmy mogli się wszyscy niedługo cieszyć pięknym, nowym budynkiem.
0: A inwestycja ta jest warta kilka milionów złotych.

0: co był dzień.
1: Oj, podbija listy przebojów na całym świecie. Zara Larsson w ostatnim czasie, tutaj w duecie z Alesso, a wcześniej jeszcze Foster The People. I minuta tylko, niespełna na dodatek do godziny 17. Za chwilę więc najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejne informacje ze Szczecina. Zamknięcie Emilii Plater może spowodować poważne problemy dla mieszkańców. O tym, ale nie tylko o tym, w kolejnej godzinie naszego spotkania.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Najpiękniejsze chwile zasługują na wyjątkową oprawę.
3: Tort, który zachwyca smakiem i wyglądem.
2: Tworzony specjalnie dla Ciebie, od pierwszego pomysłu aż po ostatni detal.
3: Cukiernia Muffinek. Słodkie dzieła na komunię, urodziny, wesela i bez okazji.
2: Sprawdź ofertę na muffinekszczecin.pl i odbierz wtedy, kiedy dokładnie potrzebujesz. 7 dni w tygodniu.
3: Cukiernia Muffinek. Przy placu Rodła obok hotelu Radisson.
2: Cukiernia Muffinek. Smak, który zostaje w pamięci.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.
2: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Mirjam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
6: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
5: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
7: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko, całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
5: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
8: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
5: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
9: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
5: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
0: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj pogoda jeszcze trochę w kratkę, jeszcze trochę z chmurami, jeszcze gdzieś może nam się wydawać, że zaraz będzie padało, choć padać nie powinno. Za to od jutra na horyzont wróci słońce i to jest bardzo dobra wiadomość. Piątek będzie ładny, ale sobota i niedziela to już w ogóle przepiękne, szczególnie niedziela, gdzie znowu będziemy się mogli poczuć tak jak w majówkę. Obecnie 13 stopni, wieczorem 7 i silniejszy wiatr, ciśnienie dość wysokie i też jeszcze może delikatnie wzrosnąć.
0: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Stocznia chwali się dobrymi wynikami finansowymi. Emilii Plater będzie remontowana i to nie podoba się mieszkańcom, a branżowa szkoła w Policach uczy osoby, które chcą się specjalizować w zawodach chemicznych. Zaczynamy także sezon żeglarski. O tym wszystkim w tej godzinie, więc to będzie intensywny czas na antenie Radia Super FM. Michał Kaczmarek, witam ponownie, 4 minuty po 17.

0: Wyniki dobre, a mogą być jeszcze lepsze. Stocznia Szczecińska się odbudowuje. Takie wnioski można wysnuć z ostatniej konferencji prasowej w Stoczni Szczecińskiej Wulkan.
1: Spotykamy się dzisiaj po to, aby przedstawić efekty naszych prac.
2: Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
1: Stocznia Szczecińska znów żyje. Kiedy braliśmy odpowiedzialność za stocznię, sytuacja była tragiczna. 130 milionów złotych skumulowanej straty, nierentowne kontrakty, które stocznie ciągnęły w dół, brak płynności finansowej, budowa doku zaawansowana w 30% i brak finansowania na jego realizację. Powiedzieliśmy wtedy, że na czele stoczni znów staną fachowcy i są tego dobre efekty. Wystarczyły 2 lata, żeby stocznia znów żyła. I najważniejsze jest to, że realizowane są tu kluczowe projekty przemysłowe.
3: Audytor ocenił tutaj nasze wyniki finansowe.
2: Prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk.
3: I mamy potwierdzone, że zrealizowaliśmy poprzedni rok, 24, na poziomie 17 milionów i obecny, ten zakończony rok, 25, na poziomie 36 milionów złotych zysku netto. To jest bardzo dobry wynik, jak na tak krótki czas, z podniesienia sytuacji z dużej straty. W tej chwili mamy już przeznaczenie tych środków. Po pierwsze, musimy spłacić stratę z lat ubiegłych, więc część tych środków idzie na ten cel. Mamy też potrzebę, jak Państwo widzicie tutaj dookoła, w remontowe, w infrastrukturę stoczni, żeby to wszystko nam tutaj działało. A także już myślimy o kolejnych inwestycjach, żeby rozwinąć te zdolności produkcyjne, rozpędzić stocznię.

0: jeszcze bardziej. Tutaj nadbudówka statku do stawiania oznakowania nawigacyjnego na zlecenie Urzędu Morskiego w Szczecinie, w hali obok, realizowany jest kadłub. Z tamtej strony dwie sekcje doku. Doku, który będzie dokiem, do którego będą wpływać największe statki, które mogą wpływać do szczecińskiego portu. Dzięki dofinansowaniu inwestycji przez nasz rząd kwotą 240 milionów złotych realizujemy kluczowe dla przemysłu stoczniowego przedsięwzięcia. Budowa doku jest już bardzo zaawansowana, właśnie trwa scalanie.
1: SSW jest dzisiaj solidnym partnerem.
2: Aleksandra Skibniewska, prezes Funduszu Rozwoju Spółek.
1: Zarówno dla rynku produkcji offshore, który się rozwija w stoczni, jak również budowy rynku statków, ale jest to też solidny partner finansowy w kontekście inwestycji w infrastrukturę i rozwój potencjału stoczni. Obecnie przygotowujemy kolejny pakiet inwestycyjny. W marcu tego roku uruchomiliśmy nową linię pożyczkowo-gwarancyjną w wysokości 50 milionów złotych dla stoczni.
3: I co bardzo ważne i bardzo miło mi Państwa poinformować, że Stocznia Szczecińska Wulkan uzyskała koncesję na produkcję wojskową, na produkcję specjalną. I kolejnym krokiem rozwoju tego miejsca to jest realizacja projektów wojskowych, projektów wsparcia, tak zwany dual use lub infrastruktury krytycznej, do czego są potrzebne zezwolenia, pozwolenia i koncesja, i to już stocznia pozyskała. Teraz prowadzimy rozmowy o tym, żeby wprowadzić stocznię na kolejny poziom, czyli do tej strefy obronności.
4: To był materiał Andrzeja Kutysa.

0: Ale to był dzień.
1: Remont ulicy Emilii Plater może mocno skomplikować funkcjonowanie mieszkańców północnych dzielnic Szczecina i osiedla Drzetowo-Grabowo. O tym rozmawialiśmy z Barbarą Markowską, byłą radną osiedlową w porannej rozmowie Radia Super FM. O co najbardziej martwią się w tym momencie zarówno mieszkańcy Drzetowa-Grabowa, czyli Parkowej i okolic, jak i o co najbardziej martwią się przedsiębiorcy, którzy tam funkcjonują?
2: O dojazd, o przepustowość, czy nie będzie się korkowało, czy będzie gdzie zaparkować, czy będzie jak dojechać, czy po prostu ta ulica nagle nam nie zostanie wyłączona z ruchu. Natomiast z tego, co wiem, to nie będzie tak, że ona będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Będzie robiona odcinkami, a ze swojej strony jako stowarzyszenie na pewno będziemy dbali o to, żeby mieszkańcy byli w dobrej komunikacji, bo wydaje mi się, że jedną z takich ważniejszych rzeczy przy takich dużych inwestycjach i trudnych jest to, żeby była dobra komunikacja pomiędzy miastem, wykonawcą, a mieszkańcami. I myślę, że tu jako stowarzyszenie będziemy się o to starali, aby taka komunikacja była. Wiem też, że miasto ze swojej strony zadbało o to, że wykonawca ma taką informację, że musi informować mieszkańców o kolejnych etapach prac, że będą karteczki wywieszane, wkładane za samochody przy kolejnych etapach, będą zapowiedzi w mediach, jeżeli będą przechodzili do następnego etapu, więc starajmy się wszyscy zbudować tutaj wokół tej trudnej inwestycji i tu nie ma co ukrywać, bo lekko nie będzie, taką dobrą atmosferę, że jakoś przez to przejdziemy, po prostu współpracując ze sobą. Każda duża inwestycja ma takie ryzyko, że można coś znaleźć w ziemi, a tu będą roboty ziemne, tak? Będzie wymiana właśnie tych wszystkich sieci, więc będą częściowe wyłączenia dla mieszkańców, dostaw światła, czy ciepła, czy wody. Natomiast będą podobno jednodniowe, tak nam obiecują tutaj i inwestor, i wykonawca, że będą to jednodniowe, będą mieszkańcy uprzedzani, ale druga rzecz właśnie, co w tej ziemi znajdziemy, czy to nie będzie jakaś niespodzianka i to może być potencjalnym powodem wydłużenia tych prac, a we wrześniu dzieci wracają do szkoły, tak? Tu za chwilę mamy koniec roku, będą wakacje, będzie trochę łatwiej, natomiast na tej ulicy jest szkoła, duża szkoła, gdzie chodzi dużo dzieci i w momencie, kiedy prace będą wykonywane w czasie roku szkolnego, trzeba będzie wyjątkowo zadbać o bezpieczeństwo dzieci, możliwość prowadzenia lekcji, jaki hałas tam będzie generowany, więc na pewno będziemy się temu wszyscy przyglądać i mam nadzieję wszyscy reagować.
1: Teoretycznie remont zaczął się już 5 maja, aczkolwiek na ten moment jedynie wyłożono znaki ostrzegawcze i wygrodzenia w okolicach ulicy Firlika i Żelaznej, a więc można powiedzieć, że na razie te korki jeszcze nie są odczuwalne, aczkolwiek jeżeli remont będzie postępować, to nawet przedstawiciele władz miasta przyznają, że to będzie remont generujący duże utrudnienia. Barbara Markowska była gościem porannej rozmowy Radia Super FM. Podcast znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. Ale

0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnym terminie dla przedsiębiorców i nie tylko. Do 20 maja jest czas na rozliczenie się ze składki zdrowotnej.
1: Ważny termin dla przedsiębiorców, bo do 20 maja część z nich musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Trzeba je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. Ten obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w ubiegłym roku byli z tego tytułu objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i byli opodatkowani podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem. Osoby, które miały zawieszoną działalność przez cały 2025 rok, nie muszą składać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność była wznowiona w styczniu tego roku, a przedsiębiorca rozlicza się na zasadach ogólnych. W takim przypadku trzeba złożyć rozliczenie za ubiegły rok, aby ustalić wysokość rocznej składki. I dla takiego przedsiębiorcy będzie to jednomiesięczny rok składkowy.
0: A mówił o tym Karol Jagielski, czyli rzecznik prasowy zachodniopomorskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 28,5 minuty po 17.
2: Ale to był dzień. Reklama. Festiwal Podróży i Czasu Wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zaprasza Dacia Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.dacia.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Powiat Policki, Branżowe Centrum Umiejętności w Policach i Zespół Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza wspólnie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym zorganizowały konferencję merytoryczną dotyczącą przyszłości przemysłu chemicznego. Podczas wydarzenia odbyły się panele, prelekcje, a także prezentacje odnośnie tego, czy sektor chemiczny może się jeszcze dynamiczniej rozwijać i jak bardzo potrzeba młodych kadr, żeby właśnie chemiczne jednostki mogły dynamiczniej piąć się w górę. O szczegółach Szywan Fate, starosta Policki.
1: W mojej ocenie to była bardzo ważna konferencja, żeby pokazać, że to, co zostało zrobione do tej pory, będzie miały oddźwięk za jakiś czas, ponieważ dzisiaj też pokazywaliśmy i całe nasze partnerstwo pokazywało, że jak będą wyglądały kwestie związane z kwalifikacjami, z walidacją procesów i to jest ważne, bo to sam BCU to jest budynek, natomiast do teraz ten budynek trzeba wypełnić konkretnymi szkoleniami dla odpowiedniej kadry, która będzie w przemyśle chemicznym pracować.
0: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie chemicznej działa w Policach, bo to tam funkcjonują największe w regionie zakłady chemiczne. Aczkolwiek, jak podkreślają władze powiatu, to nie jest tak, że uczniowie Branżowego Centrum Umiejętności docelowo będą pracować tylko w zakładach chemicznych.
1: Idziemy kawałek dalej niż same zakłady chemiczne, ponieważ to jest dla całego kraju Branżowe Centrum Umiejętności Przemysłu Chemicznego, więc będziemy też skupiali się na innych dziedzinach chemii, bardziej miękkiej chemii, czy chemii gospodarczej, czy kosmetycznej. Oczywiście tutaj też we współpracy z ZUT-em będziemy opracowali odpowiednie programy, bo tak już omawialiśmy się między sobą i będziemy już też przygotowali szkolenia na bieżąco, że tak naprawdę będziemy działać just on time, więc na zasadzie dla potrzeby rynku będziemy takie szkolenia opracowywać i takie kwalifikacje też będziemy chcieli udzielać.
0: Mówił Szywan Fate, starosta Policki. Poza prezentacjami odbyła się dyskusja z udziałem m.in. ekspertów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego czy ekspertów rynku pracy, podczas której rysowano perspektywy młodych ludzi na rynku chemicznym.

0: To był dzień.
1: Jeżeli ktoś nie mógł się doczekać, aż sezon żeglarski się rozpocznie, no to oficjalnie można powiedzieć, że żegnamy zimę, witamy na dobre wiosnę i sezon letni, bo to właśnie w najbliższą sobotę zainaugurowany będzie sezon na przystani Centrum Żeglarskiego. O szczegółach rzeczniczka prasowa Centrum Żeglarskiego Celina Wołosz.
2: Będzie to dzień otwarty, połączony właśnie z takim oficjalnym otwarciem sezonu. O godzinie 10 będą dostępne już atrakcje, stoiska oraz wiele ciekawych propozycji na ten dzień, a o godzinie 12 symbolicznie zostanie podniesiona bandera i zainaugurujemy sezon żeglarski 2026 na naszej przystani. W programie naszego otwarcia sezonu możemy spodziewać się wielu propozycji dla całej rodziny, bo od rana wystartują rejsy na naszych jednostkach na Darze Szczecina, na Zrywie, będą spływy kajakowe, na które już wcześniej obowiązywały zapisy i miejsca są już pozajmowane. Zapraszamy do korzystania z naszych kolejnych atrakcji, takich jak spotkanie z instruktorami, zapoznanie się ze sprzętem, będzie można spróbować swoich sił na trenażerze. Będziemy mieli też oczywiście występy artystyczne, mini koncerty zespołu Igacki Band, będą razem z nami przedszkolaki z przedszkola Żagielek i mnóstwo ciekawych i propozycji aktywności dla dzieci. Nie zabraknie dmuchańców, malowania buzi, ogniska i atrakcji dla całych rodzin.
1: Zapowiadała Celina Wołosz z Centrum Żeglarskiego, czyli uroczyste podniesienie bandery o 12, występ Igacki Band o 12.15, potem rejsy, a zakończenie regat Old Boyów i zakończenie całego dnia otwartego Centrum Żeglarskiego w sobotę przed godziną 15. Ale

0: To był dzień.
1: Niewiele czasu już zostało do godziny 18, bo niespełna minuta. Za chwilę na naszej antenie najpierw najświeższe wiadomości, a potem popołudniowa rozmowa. Będzie z nami na żywo pan Szymon Bednarz z Fundacji Hartoterapia. Rozmowa więc na naszej antenie już za kilka minut.
0: Ale to był dzień. Reklama. Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy. I po reklamie.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
3: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Solskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Solskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owa, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
4: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
3: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
5: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
3: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
6: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
3: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec z okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
0: O 18.00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Zaczynamy naszą popołudniową rozmowę i tak jak zapowiadałem, ze mną w studiu pan Szymon Bednarz z Fundacji Hartoterapia. Cześć, dzień dobry.
7: Cześć, dzień dobry.
1: I jeżeli byście usłyszeli tutaj w studiu jakieś zaszczekanie albo zapiszczenie, to nie ja ani nie pan Szymon, tylko Dewa, czyli suczka Harta, która jest tutaj razem z nami w studiu.
7: Tak jest, Dewa jest hartem hiszpańskim, przyjechała do Polski już 7 lat temu. i dzielnie sobie radzi.
1: I przyznam szczerze, że nigdy nie prowadziłem audycji radiowej głaszcząc psa, a więc dzisiaj jest ten pierwszy raz. Panie Szymonie, spotykamy się z... bezpośrednio, nie tylko dlatego, żeby opowiedzieć trochę o działaniu fundacji, ale także dlatego, że organizujecie, no właśnie, wydarzenie, które można nazwać dniem otwartym, dniem zapoznawczym, dniem, który ma w jakiś sposób przybliżyć Harty mieszkańcom Szczecina. Jakby pan ocenił i określił to wydarzenie, które się zbliża i będzie miało miejsce w niedzielę?
7: To jest jedno z wydarzeń, które Hartoterapia organizuje corocznie. Nazywamy je spacerem z Hartami. Bo w zasadzie do tego się sprowadza. Szukamy sobie dogodnej trasy, gdzie te psy mogą się przespacerować. W Szczecinie będzie to centrum miasta, więc będzie bardzo atrakcyjnie. Będziemy mieli eskortę policji, więc tym bardziej. Trasa przemarszu to spacer lotników przez Jasne Błonia aż do Parku Kasprowicza i tam w zasadzie kończymy sobie przemarsz.
1: Ten przemarsz ma coś pokazać, coś zademonstrować, coś udowodnić mieszkańcom? W jakim celu takie wydarzenie organizujecie?
7: Ten przemarsz jest elementem świadomości, jaką próbujemy wśród ludzi stworzyć. Dotyczy ona losu Hartów w Polsce, ale nie tylko. Skupiamy się na tych, które są u nas. Pomagamy im. Zwracamy uwagę, jak ciężki los również je spotyka, pomimo tego, że są kojarzone raczej z psami arystokratycznymi na przykład.
1: No właśnie, to jest bardzo zaskakujące, bo ja czytając wasz facebookowy profil, skupiłem się nawet na tym, że wasza fundacja i ogólnie fundacje zajmujące się pomaganiem hartom bardzo często muszą walczyć z problemem bezdomności albo z porzucaniem hartów. Dlaczego ta rasa psów miewa takie problemy? Wydawałoby się, że wręcz przeciwnie, psy arystokratyczne albo psy kojarzone też częściowo jako psy myśliwskie powinny raczej mieć trochę większy społeczny szacunek.
7: Chyba najprościej jest powiedzieć dlatego, że są jakie są i to jakie są jest wykorzystywane przez najczęściej kłusowników w Polsce. Polowanie z hartami jest zabronione, trzeba mieć na nie pozwolenie. I w momencie, kiedy taki pies jest oceniany przez kłusownika jako już ten niezdatny do użycia, jest to zwykle kilka lat, 2-3 lata, lub temu psu uda się zwyczajnie uciec od takiego człowieka, no to ten problem się pojawia, tak? One się potrafią tułać po całej Polsce i po całej Polsce próbujemy im pomagać.
1: Powiedziałeś przed momentem, te psy są jakie są. To jest kwestia urody, to jest kwestia charakteru. No mogłoby się wydawać, że akurat co do kwestii urody, to nikt nie ma wątpliwości, że harty mocno zwracają na siebie uwagę. No i trudno jest je nie nazwać psami pięknymi.
7: Słusznie. Jakie są? Przede wszystkim są psami myśliwskimi, dlatego są wykorzystywane do polowań przez kłusowników. Są mega szybkie, o czym myślę, że większość ludzi wie i tak są kojarzone. Natomiast oprócz tego, że są szybkie i myśliwskie, to są do tego bardzo, bardzo wrażliwe. I to jest taka druga natura, którą my jako hartoterapia już staramy się też pokazywać, obalając pewne mity o nich.
1: Jeżeli chodzi o samo wydarzenie niedzielne, to jest tak, że wy się organizujecie i wędrujecie taką grupą zamkniętą, czy może to jest wydarzenie, do którego dołączają inne osoby? I pytanie, jeżeli dołączają, to jako wolni spacerowicze dołączają z hartami, czy dołączają z innymi psami?
7: Oczywiście uczestnictwo jest dowolne. Wszyscy, którzy mają tylko ochotę przyjść z psem, niekoniecznie z hartem, albo po prostu przyjść, żeby je poznać, zapraszamy. Zwykle sprowadzamy to do tego, żeby ewentualnie pojawił się jakiś datek, bo prowadzimy w tym czasie również zbiórkę. Zbiórki prowadzimy w ciągu całego roku, ale w tym dniu wyjątkowo skupiamy się na tym, żeby zebrać jakieś środki na to, żeby takim psom pomagać. Także udział jest jak najbardziej otwarty. I rozmawiamy wtedy o tym, o fundacji z jednej strony, a z drugiej właśnie o tym, jakie te psy są i staramy się szerzyć to, co jest w naszym zakresie działania.
1: Nie ma tutaj kolizji, czyli że będą maszerowały i wędrowały harty, a nagle ktoś przyjdzie z innym psem i będzie jakaś psia draka i zacznie się szczekanie albo coś jeszcze gorszego.
7: Absolutnie nie ma. One są psami łagodnymi, to znaczy wiadomo, jak to ze zwierzętami, coś się może pojawić. Natomiast odpowiedzialny właściciel psa

0: Nie możemy mówić od nas od ponad pół roku, że jesteśmy fundacją, to przede wszystkim pomaganie psom i dzielenie życia z nimi, tak? Pojawia się ten element terapeutyczny, on również się ujawnia, natomiast nie jest to jakieś tam dowodzone naukowo.
1: Co jeszcze tak na co dzień, jeżeli chodzi o wasze działanie? Bo to jest takie wspieranie zwierząt w potrzebie, wspieranie ludzi, którzy się tymi zwierzętami zajmują. O właśnie, tutaj widzę, mam psa pod ręką, więc wybaczcie, nieskładne pytanie.
0: Absolutnie tak. Wspieramy ludzi, którzy dzielą już te życie z psami. Dzielimy się losem tych psów, którym udało się zorganizować dom. Szukamy domów tymczasowych i również je wspieramy. W tym momencie mamy kilkanaście psów, które tymczasowo znajdują się w domach, które pomogły nam tak naprawdę zabezpieczyć je po interwencjach. Leczymy, diagnozujemy, organizujemy różne akcje charytatywne. Tak działamy.
1: Czy to jest naprawdę bardzo specyficzna sytuacja, bo ja tu jestem cały czas, no nie powiem podgryzany, ale zaczepiany głową, żebym głaskał, a więc jest to rzeczywiście ciekawy dzisiaj program radiowy. Szymonie, na koniec zaprośmy słuchaczy Radio Super FM na wasze wydarzenie, co, gdzie, jak, kiedy i kto może.
0: Startujemy o godzinie 12, 10 maja w niedzielę, zbieramy się na placu lotników. Dzielimy się gadżetami, które również można nabyć i wesprzeć dzięki temu naszą fundację. No i zapraszamy wszystkich, niekoniecznie harciarzy, wszystkich, którzy chcą przede wszystkim poznać psy, a po prostu się też przespacerować przez miasto.
1: Zapraszamy serdecznie, a więc to wydarzenie już w najbliższy weekend, a zapraszał Szymon Bednarz z Fundacji Hartoterapia i Dewa, która tutaj była razem ze mną i z Szymonem w studiu. Pierwszy raz chyba, ja mówię, prowadziłem program mając psa do głaskania, ale chyba będziemy to powtarzać częściej. Pięknie ci dziękuję.
0: Super, wielkie dzięki, wszystkie pozdrawiam.
1: A ja już też wam dziękuję, drodzy słuchacze, za wspólnie spędzony czas w magazynie, ale to był dzień w Radiu Super FM i zapraszam na jutrzejszy poranek. Jutro po godzinie 8 rano będziemy rozmawiali o proteście mieszkańców w Podjuchach, bo on będzie mieć miejsce jutro po godzinie 17, a protest dotyczy bazy paliw, która powstała bez pozwolenia na budowę. Mieszkańcy Podjuch na jutro zapowiadają protest na ulicach miasta, a my o tym porozmawiamy jutro po godzinie 8 rano. Trzymajcie się spokojnego czwartkowego popołudnia. Michał Kaczmarek, do usłyszenia.
2: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paris Saint-Germain stanie przed szansą obrony tytułu piłkarskiej Lidze Mistrzów. Francuski zespół po pasjonującym dwumeczu wyeliminował Bayern Monachium. U siebie wygrał 5-4. Wczoraj w Bawarii zremisował 1-1. Więcej o meczu opowie Błażej Kulesza.
4: Wrogiem numer jeden niemieckich kibiców, mediów oraz trenera Bawarczyków pozostaje portugalski arbiter João Pedro Pinheiro, który nie odgwizdał zagrań ręką w polu karnym. Frustracji nie krył trener Bawarczyków Vincent Kompany. Przez długi czas będziemy mieli odmienne zdanie na temat decyzji, jakie były słuszne w tych meczach, ale kiedy o awansie decyduje jeden gol, to z pewnością to wszystko ma gorzki smak. Krok do awansu ekipie z Paryża już w trzeciej minucie sprawił Dembele. Wyrównał dopiero w doliczonym czasie gry Harry Kane'a, to wszystko przez świetnie działającą obronę Paryżan, o czym wspominał Luis Enrique, trener drużyny. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak długiej obrony, ale pokazaliśmy, jaką drużyną tak naprawdę jesteśmy. To niesamowite, że drugi raz z rzędu zagramy w finale Ligi Mistrzów. O obronę zdobytego rok temu trofeum paryżanie zagrają z Arsenalem Londyn.
3: A ten mecz w ostatnią sobotę maja w Budapeszcie. To nie koniec emocji w pucharach, dziś kolejne półfinały. W Lidze Europy Aston Villa podejmie Nottingham Forest, a Freiburg Brage. W Lidze Konferencji Strasburg zmierzy się z Rayo Vallecano, a Crystal Palace z Szachtarem Donieck. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu, m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie te zmiany będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy oczywiście sportowców z Rosji. Kolarze szykują się do pierwszego z trzech wielkich turów. Jutro rozpocznie się 109. edycja Giro d'Italia. Po raz 16. rywalizacja ruszy poza Włochami, tym razem w Bułgarii. Tam odbędą się trzy etapy, a pierwszy jutro prowadzi z Nesebyru do Burgas. Tadej Pogacar nie zamierzał bronić tytułu, za to po raz pierwszy w Giro pojedzie jego największy rywal, Duńczyk Jonas Vingegaard, i może zostać ósmym kolarzem, który wywalczy potrójną koronę, bo ma na koncie zwycięstwa w Tour de France i Vuelta Espania.
5: Dobry wieczór. Tu Super F.

0: Reklama. Festiwal podróży i czasu wolnego Piknik nad Odrą już 9 i 10 maja na Fałach Chrobrego. Targi turystyczne Market Tour, strefa polsko-niemiecka Discover Pomerania, strefa Volvo, jarmark rozmaitości, strefa gastronomiczna oraz atrakcje dla dzieci. W soboty i niedzielę o 14 wielkie gotowanie. Do skosztowania tradycyjna zupa rybna od naszego regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego, a w niedzielę tradycyjna kawarma od tegorocznego kraju partnerskiego Bułgarii. Nie możecie zabraknąć. Piknik nad Odrą. Weekend 9 i 10 maja. Wały Chrobrego. Wstęp bezpłatny.
1: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie.
1: Tak gra. Super

0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
1: Nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
3: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
1: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
4: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd ciężarowy Scania.
1: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy, kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgi Meloni.
5: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
1: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
1: Problemy nasilają się w długie weekendy.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie Spór w kinie na antenie Radia Super FM opowiem o kolejnym sukcesie polskiego kina na arenie międzynarodowej i w Stanach Zjednoczonych. Słynna firma Focus Feature ogłosiła, że 21 sierpnia w kinach w Ameryce Północnej pojawi się Hot Spot, thriller science fiction z wątkiem sztucznej inteligencji, w którym studio ponownie współpracuje z polską reżyserką Agnieszką Smoczyńską, autorką Córek Dancingu i Silent Twins. To dla polskiej reżyserki kolejne znaczące wyróżnienie, a premiera w amerykańskich kinach otwiera filmowi drogę do Oscarów. Zasadne jednak pozostaje pytanie, jaki film powstał i czy się udał? Akcja Hotspot rozgrywa się w niedalekiej przyszłości w społeczeństwie rządzonym przez sztuczną inteligencję. Prywatny detektyw bada sprawy morderstwa i odkrywa działalność grupy rebeliantów zdolnych do obalenia cyfrowego władcy. Hotspot to polsko-grecka koprodukcja. W obsadzie filmu znaleźli się Andrzej Konopka, Naomi Rapace i Reika Kirishima. Focus Feature będzie dystrybuował film na całym świecie z wyłączeniem Polski, Grecji i Francji. Data wyznaczona przez Focus Feature oznaczać może, że Hotspot nie trafi niestety na festiwale w Toronto i w Wenecji, a bardzo na to liczyłem. Nie wiadomo też, kiedy film pojawi się w polskich kinach, za to na pewno można się go spodziewać na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który odbędzie się we wrześniu. Agnieszka

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.